0: www.radiotanci.pl.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Tydzień w regionie.
2: Od piątku wszedł w życie nowy etap szkolenia i odpowiedzialności początkujących kierowców. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostaje objęta okresem próbnym, niezależnie od tego, czy ma 17, 18, 25, czy na przykład 40 lat. O szczegółach Karol Kusibab, dyrektor oddziału regionalnego WORT.
3: Dla osoby pełnoletniej okres próbny będzie trwał 2 lata. W przypadku kierowcy, który uzyska prawo jazdy przed ukończeniem 18 roku życia, będą to 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Jedną z najważniejszych zasad jest bezwzględne zero alkoholu. W okresie próbnym kierowca musi pamiętać, że za kierownicą obowiązuje go ta zasada, nie 0,2. Tylko 0. Szczególnie zasady dotyczą 17-latków. Po pierwsze 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 lat, młody kierowca prowadzi samochód w obecności doświadczonego opiekuna. To rozwiązanie ma bardzo praktyczny sens. Zdany egzamin potwierdza, że kandydat osiągnął poziom wymagany do uzyskania prawa jazdy, ale doświadczenie zdobywa się dopiero podczas kolejnych setek i tysięcy kilometrów na drodze.
2: Jak podkreśla Karol Kusibab, w internecie zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje dotyczące nowych przepisów. Uspokaja kierowców, w nowych regulacjach nie wprowadzono specjalnych limitów prędkości ani obowiązku oznaczania samochodu zielonym listkiem, a te od dziś wchodzące zmiany są niezwykle potrzebne.
3: Jako Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego patrzymy na te zmiany przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa. Okres próbny nie powinien być postrzegany jako kara czy dodatkowa przeszkoda dla młodego kierowcy. To czas na spokojne zdobywanie doświadczenia i wprowadzenie nawyków, które później zostają na całe życie. Prawo jazdy daje nam uprawnienie do kierowania pojazdem. Dojrzałym i bezpiecznym kierowcom pamiętajmy, że stajemy się jednak dopiero z czasem. Dlatego moja rada dla nowych kierowców jest bardzo prosta. Nie spieszcie się. Nie próbujcie niczego udowadniać innym. Odłóżcie telefon. Zachowujcie zasadę zero alkoholu i obserwujcie drogę. Najważniejszym egzaminem nie jest ten w ośrodku egzaminowania. Najważniejszy egzamin zdajemy później. Każdego dnia, kiedy bezpiecznie wracamy do domu.
2: Zmieniamy temat. Pierwsze pieniądze z tegorocznej 14. emerytury są już na kontach seniorów. 1 września ZUS wypłacił już ponad 737 milionów złotych. Na Dolnym Śląsku z dodatkowych pieniędzy w ubiegłym roku skorzystało prawie 700 tysięcy osób, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Seniorzy dostają 14 razem z własną emeryturą lub rentą. W tym roku wynosi ona 1978,49 zł brutto. I taką pełną kwotę dostają ci, których własna emerytura lub renta nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Kolejny przelew już 6 września.
2: Na koniec 4. Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców, który rusza w sobotę na rynku w Chełmsku Śląskim. Każdego roku wydarzenie przyciąga setki uczestników z całej Polski, od badaczy i popularyzatorów historii przez eksploratorów po rodziny z dziećmi szukające atrakcyjnej formy spędzania czasu. To także niecodzienna okazja do wysłuchania opowieści znanych regionalistów, mówi Jarosław Szczyżowski, jeden z festiwalowych prelegentów.
5: Moją pasją generalnie jest etnologia i etnografia, więc ja się poruszam mniej więcej w tych widełkach przewodnickich jako przewodnik sudecki. Każdy ma jakąś swoją rolę w tym zawodzie i ja głównie będę opowiadał o tym, co dla oka niewidzialne. Chodzi tutaj głównie o folklor, a nie o legendy, bo legendy to się tworzyło głównie na potrzeby turystów, a tutaj w tym przypadku ja cały czas staram się poznać w Karkonoszach tą tkankę społeczną, która dawniej żyła. Niekoniecznie uprawiała tutaj turystykę, tylko po prostu musiała się mieszyć z codziennością Karkonoszy i Gór Izerskich. W związku z tym powstało bardzo dużo materiałów i wątków. Ja tu się mocno inspiruję moim ulubionym profesorem Willem Reichem Pückertem i sięgam, tak jak do Oskara Kolberga, też do jego prac i na podstawie tego analizuję, badam. No i będę mówił nie tylko o duchu góry, ale jeszcze o innych ciekawych rzeczach, z którymi ludzie mieli okazję się spotykać na co dzień w tych górach.
1: Tydzień w regionie.
6: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szybka reakcja na kryzys i pomoc dostępna możliwie blisko rodziny. Dolny Śląsk uruchamia dwa uzupełniające się działania, które wzmocnią system wsparcia najmłodszych. Mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. W szpitalu przy ulicy Koszarowej jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Szpital imienia Gronkowskiego otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych, będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też, aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencje w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
1: Jednym z najważniejszych elementów działań będą centra pomocy dzieciom. To system bezpłatnego wsparcia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów, mówi posłanka Jolanta Niezgocka.
3: To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są, centra pomocy dzieciom. Co jest najistotniejsze w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty.
1: To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii. Ale w tym projekcie również ważne będą kompetencje rodzicielskie, podkreśla Monika Włodarczyk, radna województwa dolnośląskiego.
4: Pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują. To jest też bardzo ważny element tego programu. Chcemy dotrzeć właśnie do lokalnych społeczności, które dowiedzą się o programie, o możliwości przystąpienia do programu i prowadzenia zdrowia psychicznego swoich dzieci, ale także młodzieży, by rzeczywiście funkcjonować w swoich lokalnych społecznościach z takim zgodnym nurtem różnych pokoleń, gdzie pokolenia rodziców rozumieją się i mają więź ze swoimi dziećmi. Wspieramy rodziców, wspieramy rodziny, ale także wspieramy zdrowie psychiczne młodych Dolnoślązaków.
1: Wartość tego projektu to 800 tysięcy złotych. Nowe działania wpisują się w szersze podejście samorządu województwa dolnośląskiego do profilaktyki społecznej i zdrowotnej, w której szczególne miejsce zajmuje dostępność usług oraz wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Koleje Dolnośląskie dostały blisko 150 milionów złotych unijnego wsparcia na nowe pociągi. Przewoźnik znalazł się wśród 6 projektów w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Koleje Dolnośląskie po raz kolejny pokazują, że europejskie fundusze można nie tylko skutecznie pozyskiwać, ale także sprawnie rozliczać, mówi rzecznik prasowy przewoźnika Bartłomiej Rodak.
2: Mamy świetną wiadomość dla wszystkich pasażerów KD. Wniosek Kolei Dolnośląskich otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 150 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, powszechnie znanego jako Feniks, na zakup kolejnych pociągów typu ELF od PESY Bydgoszcz. Co równie ważne, spółka rekordowo szybko rozliczyła blisko 618 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Pozyskane dotychczas pieniądze unijne trzeba też sprawnie i umiejętnie wykorzystać. W sierpniu 2024 roku Koleje Dolnośląskie podpisały umowę na zakup 10 pięcioczłonowych ELF-ów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 pojazdów. W czerwcu 2025 roku spółka wykorzystała prawo opcji, dzięki czemu zamówienie wzrosło do 20 sztuk pociągów. W październiku podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a już w tym samym miesiącu PESA Bydgoszcz rozpoczęła dostawy pierwszych pojazdów. Zaledwie w ubiegłym miesiącu dotarł do nas ostatni z 20 zamówionych ELF-ów. Tym samym w ciągu zaledwie 2 lat Koleje Dolnośląskie zrealizowały zakup 20 nowoczesnych pociągów, wykorzystując prawie 618 milionów złotych wsparcia z KPO. Niedługo później dostaliśmy informację o kolejnym 150-milionowym wsparciu dla naszych działań ze środków unijnych. Dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni na kolejne lata i możemy myśleć o dalszych zamówieniach na nowoczesne pociągi dla Dolnoślązaków.
1: Według danych samorządu w ostatnich latach dostęp do kolei odzyskało ponad 250 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Pociągi wróciły m.in. do Karpacza, Świeradowa-Zdroju i Chocianowa. W kolejnych latach mają dotrzeć również do Kowar, Stronia Śląskiego, Srebrnej Góry i Lwówka Śląskiego. Więcej pociągów ma pozwolić także na zwiększanie częstotliwości kursów na już obsługiwanych trasach. Obecnie w ciągu jednego roku Koleje Dolnośląskie przewożą tylu pasażerów, ilu jeszcze niedawno obsługiwały przez pierwszą dekadę swojej działalności. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że rok 2026 może zakończyć się kolejnym rekordem, tym razem rocznym, zbliżającym się do poziomu 30 milionów pasażerów.
0: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
2: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. W poprzednim programie mogliście usłyszeć kulisy rozpoczęcia jednej z najgłośniejszych w ostatnich latach akcji eksploracyjnych, która wydarzyła się na Dolnym Śląsku. Poprzednim razem usłyszeliście moją rozmowę z Tomaszem Bernackim ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc oraz Urzędu Miasta w Lubaniu. Analizując miejskie archiwalia, natrafił on na tajemniczy dokument. Był to plan podziemnego obiektu, który miał znajdować się w Lubaniu. Wcześniej pojawiały się informacje, że dokładnie pod Kamienną Górą, czyli wzgórzem z parkiem w Lubaniu, może znajdować się taki obiekt. Do samego planu nikt jednak wcześniej oficjalnie nie dotarł. To odkrycie zapoczątkowało szeroko zakrojone prace badawcze, a następnie prace górnicze, których celem było dotarcie do obiektu. Jego istnienie zostało wcześniej potwierdzone wykonanymi odwiertami. W tym programie kontynuuję ten temat. Oprócz dalszej rozmowy z Tomaszem Bernackim poprosiłem o wspomnienia z tamtych lat także Łukasza Orlickiego z magazynu Odkrywca, który brał udział w pierwszych etapach badań mających na celu potwierdzenie istnienia tego podziemnego obiektu. Z kolei w drugiej części programu usłyszycie relację osoby, która jako jedna z pierwszych weszła do tych podziemi. To Radosław Mazur, dziś emerytowany saper, który wówczas pełnił funkcję dowódcy patrolu saperskiego z Bolesławca. To właśnie jego grupa jako pierwsza musiała wejść do obiektu i sprawdzić go pod kątem ewentualnej obecności materiałów wybuchowych. Zatem na początek oddaję głos Tomaszowi Bernackiemu, który kontynuuje opowieść rozpoczętą w poprzednim programie.
3: W kolejnych latach próbowaliśmy jeszcze metodą odkrywkową wejść do sztolni numer 2, która znajduje się po przeciwnej stronie góry. Niestety prace na długości około 30-40 metrów metodą odkrywkową się nie powiodły. Oczywiście znaleźliśmy tam ślady obudów górniczych, znaleźliśmy przewody instalacji elektrycznych, znaleźliśmy nienaruszone szyny, po których wózkami wydobywano urobek z wewnątrz sztolni. Niestety długość zawału była dosyć znaczna i materiał był mało stabilny i lasty, gdyż od tej strony góry mamy zupełnie jak gdyby inne skały na początku. Przez kilkadziesiąt metrów mamy takie iły trzeciorzędowe, morskie iły. W niektórych miejscach one są przeławicone płatkami węgli brunatnej. Dopiero za nimi zaczynają się bazalty i do tych bazaltów nie udało nam się dotrzeć. Próbowaliśmy też od czwartego wejścia, od właśnie wspomnianego już wyrobiska dawnego kamieniołomu, też prowadzić prace odkrywkowe do jednego z planowanego tunelu. Też nam się nie udało dostać. W związku z tym ponownie wróciliśmy do badań u podstaw, czyli odwiertów. Temat był dużo trudniejszy, dlatego że o ile od wspomnianej wcześniej sztolni ucieczkowej mieliśmy 10 do 15 metrów odwiertów, natomiast tutaj mieliśmy już szczyt wzniesienia Kamiennej Góry, gdzie odwierty już wynosiły głębokość 20 parę metrów. I tutaj miesięcznik Odkrywca też nam pomógł, dlatego że tutaj akurat pracę prowadziliśmy też dalej wspólnie i firma, która prowadziła głębokie odwierty, tak naprawdę najbardziej chyba nowoczesna, z nowoczesnym sprzętem na Dolnym Śląsku, być może w Polsce, nam pomogła. I te odwierty, oczywiście nałożyliśmy tą mapę na stan dzisiejszy. Geodeta spróbował nam zlokalizować punkty kluczowe, gdzie chcieliśmy wykonać badania, czyli na węzłach, gdzie przecinają się poszczególne tunele. I próbowaliśmy takich 4 czy 5 odwiertów wykonać. I o dziwo 3 trafiliśmy. 20 paru metrów, prawie 30 metrów głębokość tamtych sztolni wynosiła. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, czy sztolnia była wykonana zgodnie z projektem, dlatego że w takich sytuacjach często na etapie prac budowlanych budowniczowie muszą podejmować decyzję o na przykład zmianie kierunku czy przesunięciu parę metrów w tą bądź w tą, ponieważ w trakcie prac mogą mieć miejsce różnego rodzaju zawały czy jakieś pustki czy osłabienie skał, gdzie byłoby to niekorzystne dla trwałości sztolni i takie decyzje są podejmowane.
2: A jeszcze więcej szczegółów na temat badań mających na celu potwierdzenie istnienia tych podziemi po przerwie opowie Łukasz Orlicki z magazynu Odkrywca.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Pierwszy materiał, który tak naprawdę pojawił się w naszym ogólnopolskim magazynie w Odkrywcy, to były wczesne lata, to był 2011 rok, bo nawet wcześniej były pierwsze artykuły, które publikował jeszcze Janusz Skowroński, a później Tomasz Bernacki zwrócił uwagę w archiwum na pewien plan, taki szkic wykonany na kalce technicznej, który pokazywał właśnie podziemia tego schronu pod Górą Kamienną w Lubaniu. I o tym schronie było mnóstwo już różnego rodzaju relacji, o których pisał wcześniej Janusz Skowroński w Odkrywcy. Były opowieści, że tam wchodzono po wojnie, no ale z tymi opowieściami zawsze było to, że jak zawsze z takimi opowieściami, że nigdy do końca nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest legendą. A tu mieliśmy po raz pierwszy dowód, po prostu szkic planu tego schronu imponujących rozmiarów, który miał aż 4 wejścia. My jako Odkrywca pojawiliśmy się w tej historii w momencie, kiedy ten plan po prostu został ujawniony na naszych łamach. Dosyć szybko zaczęliśmy rozmawiać z Tomaszem Bernackim. Ja konkretnie pojechałem, rozmawialiśmy z Tomaszem Bernackim i w ogóle z całym Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc, gdzie doszliśmy do wniosku, że no warto by było po prostu sprawdzić, jak tak naprawdę z tymi podziemiami wygląda. No i ta pierwsza analiza, którą wykonywaliśmy w terenie, to ja wspominałem, że tam do środka wiodły 4 wejścia, to były takie 2 główne, tutaj od strony obecnego Placu Zabaw, jedno boczne od tego takiego kamieniołomu, oczka wodnego, jedno zapasowe, zupełnie z drugiej strony. I to zapasowe to był taki bardzo długi korytarz, którym prawie 300 metrów według tego planu miał. I zaczęliśmy sprawdzać te wejścia. No i się okazało, no właściwie od samego początku, że te wejścia główne są po prostu no, zawalone tak bardzo mocno, że trudno je będzie odkopać w takiej, no powiedzmy, szybkiej i w miarę niskokosztowej akcji. Georadar, który tam wprowadzaliśmy, no okazało się, że ma do pokonania naprawdę dużą tutaj zwyżkę gruntu i to też uniemożliwiało uzyskanie jakichkolwiek miarodajnych wyników. I tak naprawdę skoncentrowaliśmy się wtedy na tym wyjściu zapasowym. Tam była dużo prostsza sprawa, do prześwietlenia było, o ile pamiętam, z 8-7 metrów gruntu. Wzięliśmy nasz georadar odkrywcowy, obsługiwany przez doktora Wiesława Nawrockiego i rozpoczęliśmy te badania. No i ostatecznie udało się ustalić, że coś tam jest. Potem wykonaliśmy odwiert, tutaj wspólnie ze stowarzyszeniem, z Tomaszem Bernackim. No i do tego odwiertu wprowadziliśmy do środka kamerę, na której ujrzeliśmy wnętrze sztolni. Co ciekawe, tą kamerę można zobaczyć w naszym Muzeum Tajemnic i Eksploracji, które wkrótce będzie otwarte, jego siedziba będzie otwarta w Krzeszowie. I w sztolni okazało się, że coś jest. Znaczy ta sztolnia nie jest oczywiście obmurowana, nie jest obetonowana, tak jak powinien być ten schron, jest surowo wykuta, ale nie było widać jej po pierwsze końca, po drugie było widać, że coś tam na tym dnie się znajduje, jakieś tajemnicze przedmioty. I wtedy w tym bodajże 2012 roku po prostu przeprowadziliśmy akcję wejścia do tej sztolni, odsłoniliśmy jej wejście koparką, no i wspólnie tutaj ze stowarzyszeniem na tą potrzebę w ogóle przygotowywaliśmy specjalną procedurę wejścia, no bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z jakimi warunkami się zetkniemy. To mógł być obiekt, do którego któraś z pierwszych ktoś wejdzie od czasów II wojny światowej. Tak naprawdę nie ma do końca takich procedur oficjalnie. No my sami je pisaliśmy wtedy. Chodziło o to, w jaki sposób tam wejdziemy, w jakim sprzętem, jak wyposażeni, w ile osób, jak będziemy to dokumentować, jakimi kamerami, jakie zdjęcia, kto będzie za co odpowiedzialny. Cała procedura. No okazało się, że ta sztolnia jest nieukończona. Nie można było się dostać nią do wnętrza tego schronu. Kończyła się po 40 metrach, ale w środku znajdował się taki duży wagonik, taka koleba górnicza. Znajdował się różnego rodzaju tam asortyment do prac, przewody, te koleby górnicze, fragmenty właśnie szyn. No ale niestety wiedzieliśmy, że do tego środka schronu tędy się nie dostaniemy. Pytanie cały czas brzmiało, czy ten schron w tej centralnej części rzeczywiście został wybudowany. Czy po prostu tak jak tutaj był kawałek sztolni tylko wykuty i nic więcej w środku nie było. Musieliśmy przerzucić te swoje siły na drugi koniec, tam od strony obecnego Placu Zabaw.

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Przygotowaliśmy się do serii odwiertów. Zaczęliśmy kiedyś jeszcze z firmą Margo, później wynajęliśmy jeszcze raz te wiertnice. Tu odkrywca to jakby opłacał te pierwsze wiertnice. Później udało się to wszystko wspólnie z miastem Lubań zorganizować i oczywiście ciągle ze Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc. Czyli wykonaliśmy dwie serie odwiertów, jedne wcześniej, a drugie w 2018 roku. Te tak naprawdę kluczowe. Dlaczego? Bo było ich kilka.

0: Ona była zalana wtedy wodą, ale było widać, że coś z tej wody wystaje. Jakieś przedmioty z jednej i z drugiej strony. Postanowiliśmy wtedy w ogóle wykonać taki, no, dosyć nietypową sprawę, dlatego że przez ten odwiew, której średnicy było około 10 cm, postanowiliśmy przez te kilkanaście metrów wpuścić, przez tą rurę jakby wiodącą do tych sztolni, wpuścić pojazd sterowany. Specjalnie go tu zlecaliśmy, jego konstrukcję. Nasza współpracująca z nami firma Graal Marine to jeszcze robiła, tacy robotycy z firmy TME. Udało się skonstruować taki niewielki pojazd podwodny, który przez tą rurę o średnicy 10 cm został opuszczony na dół i tam po prostu zaczął pływać. I mogliśmy zobaczyć, że no jest to z pewnością ten obiekt, ten schron, on jest wybudowany, istnieje, ale no zasięg tego naszego pojazdu nie był w stanie nam powiedzieć, czy po prostu zostało to ukończone w całości. No i to, że jak było to zalane, no nie nurkowaliśmy już w tym wszystkim, więc co jest tak naprawdę tam na dnie. I w tym momencie ta nasza praca przy tym projekcie, no, została wstrzymana, bo wiadomo było, żeby dostać się do środka, potrzebowaliśmy dużych sum pieniędzy, bo to już były normalne prace górnicze, które należało wykonać przy ich wejściach. To nie można było sobie koparką tak odkopać troszeczkę i po prostu sprawdzić. Tam się to wszystko obsypywało, to była gliniasta i lasta ziemia, to trzeba było obudowywać i te kilkanaście metrów przejść po prostu do środka, no podobnie jak kiedyś wykonywaliśmy takie prace na Gontowej w górach Sowich. Do rozwiązania tej sprawy doczekaliśmy się dopiero, kiedy tutaj z ramienia Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc załatwiono te pieniądze i rozpoczęto te prace już czysto górnicze, aby wejść do środka.
1: Tak tamten etap badań wspomina Łukasz Orlicki z magazynu Odkrywca. Od tego momentu Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc rozpoczęło organizację jednej z najbardziej wyjątkowych akcji eksploracyjnych ostatniej dekady na Dolnym Śląsku. Udało się zgromadzić niezbędne środki i rozpocząć profesjonalne prace górnicze, których celem było dotarcie do podziemnego obiektu. Zbliżał się moment, w którym człowiek miał wejść do przestrzeni niedostępnej od końca II wojny światowej. Wszyscy zastanawiali się, jak wygląda obiekt w miejscach, których nie udało się zobaczyć za pomocą kamer opuszczonych przez wykonane wcześniej odwierty. Co dokładnie znajdowało się w środku? Co zobaczyli ci, którzy weszli tam jako pierwsi? Jednym z nich był ówczesny dowódca Bolesławieckiego Patrolu Saperskiego, Radosław Mazur, którego usłyszycie zaraz po przerwie.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Wrażenia były bardzo ciekawe. W kolejnych latach również wchodziłem do podziemi w Lubaniu i za każdym razem jak tam wchodzę, to włosy mi się jeżą na głowie. Jest ta atmosfera, która tam panuje. Nie wiem, być może przez ten czarny bazalt, że nic tam nie widać przy zwykłej latarce, tam nawet nie ma po co wchodzić. Trzeba doświecić teren bardzo dobrze, żeby można było wykonywać jakieś prace. Także te odczucia i te wrażenie jest no takie dosyć dziwne i niespotykane. Wchodziłem do różnych podziemi, sztolni na Dolnym Śląsku i nie tylko, ale tutaj w Lubaniu to jest to tak troszeczkę inne odczucie jak normalnie. Normalnie patrol saperski jest uruchomiony do akcji, jeżeli już jest niewybuch znaleziony. I tutaj padło zapytanie ze strony i stowarzyszenia, ale też Urzędu Miasta, czy patrol saperski może sprawdzić taki obiekt. No odpowiedź nasza była taka, że dopiero jak coś będzie znalezione, po czym my przeprowadziliśmy dla całej ekipy i górników i ludzi ze stowarzyszenia, którzy tam robili przekop, przeprowadziliśmy szczegółowy instruktaż, tak zwaną prelekcję o niewybuchach, bo patrol oprócz usuwania niewybuchów także zajmuje się profilaktyką i rozmowami na temat ostrzeżeń o różnych zagrożeniach wybuchowych i dużo rzeczy tam już tym górnikom żeśmy przedstawili, na co można, czego można się spodziewać w tych podziemiach ze strony amunicji czy tam materiałów wybuchowych. No i w momencie, kiedy górnicy się przebili do środka, zostały ujawnione przez nich przewody minerskie, saperskie, przewody elektryczne i dopiero wtedy patrol saperski został uruchomiony i my tam przyjechaliśmy na miejsce. No nasze działania wyglądały tak, że praktycznie ze względu też na zagrożenie, samą strukturę tej obudowy, która tam była pozostawiona, sprawdzaliśmy metr po metrze, czyli sprawdzaliśmy metr do półtora metra, dokąd mogliśmy tak jakby nie wchodząc w konstrukcję pod belki obudowę, to żeśmy sprawdzali, następnie inżynier górnictwa sprawdzał obudowę. I jeżeli wszystko grało, to pozwalał nam przesunąć się kolejny metr i dalej sprawdzaliśmy kolejny metr obudowy, pąk, boki, ściany, sufity, wszystko łącznie z szynami kolejowymi, to co jest pod tym torowiskiem i tak dalej. A jeżeli było źle, no to wtedy nas górnik wycofywał i my wychodziliśmy i górnicy przez kolejne 15-20 minut wzmacniali konstrukcję, ustawiali nowe belki i tak dalej. Następnie górnicy wychodzili i wchodziliśmy dalej, my jako saperzy, do akcji i można powiedzieć, że to nam zajęło przy pierwszym wejściu aż 2 dni. Praktycznie całe 2 dni od rana do wieczora.
2: To nie koniec relacji sapera Radosława Mazura. Będziemy ją kontynuować w przyszłym tygodniu. Nie kończymy również tematu lubańskich podziemi, ponieważ o tym obiekcie niedawno ponownie zrobiło się głośno za sprawą ambitnych planów udostępnienia go do celów turystycznych oraz jako schronu. Przypominam, że już 5 września widzimy się w Chełmsku Śląskim na Sudeckim Festiwalu Historycznym Kroniki Odkrywców, którego patronem medialnym jest Muzyczne Radio. To spokojne wydarzenie, którego główną częścią jest cykl prelekcji badaczy, regionalistów i dziennikarzy. Tematem przewodnim festiwalu są tajemnice naszego regionu. W programie znalazł się również spacer historyczny po Chełmsku Śląskim, który poprowadzą dla Was osobiście. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym programie. Wszystkie archiwalne nagrania tego programu znajdziecie na stronie internetowej Muzycznego Radia. Życzę Wam dobrego dnia. Do usłyszenia, Krzysztof Wojtas.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry wszystkim.
4: Dzień dobry, jest minuta po 7:00, dzień dobry raz jeszcze, kłaniamy się niezwykle nisko mówiąc, to będzie fajny dzień, to już jest fajny dzień, bo to jest sobota. W kalendarzu 5 września, tu Muzyczne Radio Lato, Radek Bajor, witajcie.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Do WWA na ASP, 3 godziny w PKP, do Polski, a w ciasnym przedziale.

0: Artysta z ASP, czyli bracia Kasperczyk w najlepszym swym wydaniu, zdaje się nawet pierwszym. 9 minut po godzinie 7 przypominamy, tak jest dyskretnie, sobota w kalendarzu, 5 września. Na zewnątrz to nie jest to najcieplej, od 13 do góra 15-16 stopni teraz, a później też jakoś szałowo nie będzie. Dyskretnie też wam mówimy, zabierzcie ze sobą coś, co będzie chroniło was przed chłodem, bo 20 czy 22 stopnie, no to rzeczywiście ciepełko nie jest jakieś szalone. A jeśli chodzi o deszcz, to tak jest możliwe, ale dopiero wieczorem.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
4: Stokrotka.
1: Po reklamie.
5: Poranek z Muzycznym Radiem.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: I 14 po 7 właściwa pora, żeby zajrzeć do kalendarza, który zapisuje krótko. Sobotę mamy, 5 września, 117 dni do końca roku jest, a imieniny mają Dorota i Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o wschód słońca, to już prawie godzinę temu to zjawisko miało miejsce o 6.17. Słońce zajdzie zaś o 19.34, a dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 15 minut. Będzie trwał 13 godzin i 17 minut. Zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych. Mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, a także Światowy Dzień Brody. I to, słuchajcie, jest ciekawostka historyczna. 1698 rok, wtedy to Piotr I Wielki wprowadził podatek od posiadania brody. Ciekawe, czy to ma związek jakiś ze sobą. Zaglądamy teraz do kalendarza muzycznego, a w nim historia odnotowała fakty następujące, iż 81 lat temu urodził się Al Stewart, piosenkarz folkowo-rockowy, autor tekstów piosenek. Freddie Mercury torczyłby dzisiaj 80 lat. To wokalista formacji Queen, który prowadził również przez jakiś czas karierę solową. Zmarł w roku 1991, mając lat ledwie 45. Mel Collins, saksofonista i flecista w formacji King Crimson w latach 1970-72, a następnie 2013-2021 urodził się 79 lat temu. 71. rocznicę urodzin ma dzisiaj Elżbieta Adamiak, polska kompozytorka i piosenkarka, a 65 lat temu urodził się Sal Solo, czyli Christopher Scott Stevens, założyciel i wokalista formacji Classic Nouveau. Brad Wilk, perkusista rockowy, urodził się 58 lat temu. To członek formacji Audioslave, Rage Against the Machine oraz Prophets of Rage. Dweezil Zappa urodził się 57 lat temu. To wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, członek zespołu Zappa Plays Zappa. Prywatnie syn gitarzysty Franka Zappy. W roku 1990 na świat przyszła jedyna i niepowtarzalna Hania Rani, czyli Hanna Raniszewska, polska wokalistka, pianistka i kompozytorka. A 5 września roku 2021 zmarła Sara Harding, piosenkarka, modelka i aktorka, wokalistka grupy Girls Aloud. Urodzona w roku 1981, odchodząc miała 39 lat.
0: Kalendarium regionu.
1: Zaglądamy jak zwykle o tej porze również do kalendarium regionalnego. Data 5 września, rok 1640. Wtedy to w trakcie wojny 30-letniej wojska cesarskie oblegają Jelenią Górę. Po 5 dniach takiego oblężenia w wyniku podkopów i eksplozji ładunków prochu pod bramami miasto zostało zdobyte. W roku 1939 polski samolot wojskowy Karaś zrzucił bomby na zabudowania jednej z fabryk w Oławie. A w roku 1940 w budynkach klasztoru w Krzeszowie utworzono obóz przejściowy dla ludności pochodzenia niemieckiego z terenów zajętych w roku 1939 przez Związek Radziecki. To jest Bukowiny i Besarabii.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Tak jest, czasem wali się świat na głowę i sprowadza do parteru, ale przecież chodzi o to, żeby jakoś sobie z tym w życiu poradzić. To tylko stacja na całej drodze, a ona, czyli Nita, życzy wam szerokości. My do tego wszystkiego dokładamy jeszcze słowa przyczepności, bo w nocy popadało miejscami dosyć mocno, więc albo może być mokro i ślisko, albo gdzieś piachu naniosło i wtedy to dopiero jest klops. Za moment u nas prognoza pogody i raport regionalny.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
5: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
4: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
5: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
4: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
6: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: 7.31 o tej porze na naszych termometrach. Ile to tam teraz pokazują? Sprawdźmy jeszcze raz. Coś pomiędzy 14 a 16 stopniami Celsjusza. Później będzie cieplej od 20 do 22. Słońce będzie na niebie. Już teraz się nawet przebija przez chmury. Tych ma być zdecydowanie mniej, a opady deszczu owszem są możliwe, ale przelotne i to dopiero wieczorem. Na dodatek dosyć mało prawdopodobne. Do tego wszystkiego dokładamy wiatr, który jest umiarkowany jednak miejscami i czasami może być dość silny. Będzie nam wiał z zachodu, a jego prędkość maksymalna w porywach to do około 70 km na godzinę.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego. Nie jest najwyższa. 1015 hektopaskali pokazują teraz barometry w stolicy regionu, ale w ciągu dnia to ciśnienie dosyć mocno pójdzie do góry. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest albo idealna, albo w najgorszym wypadku dobra. A teraz poranny raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Na początek Wałbrzych i wielka wymiana oświetlenia na największym osiedlu mieszkaniowym pod Zamcze. Tauron wymieni tam ponad 300 lamp ulicznych. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
11: Ta operacja to wspólny projekt władz Wałbrzycha i Tauronu. Podzamcze to jest, ja przypomnę, największa dzielnica mieszkaniowa Wałbrzycha, a otacza ją licząca ponad 4 km Aleja Podwale i kilometrowy odcinek DK35, czyli ulica Wieniawskiego. I to właśnie przede wszystkim wzdłuż tych dwóch ulic staną zupełnie nowe lampy LED, które zastąpią dotychczasowe lampy sodowe.
12: Większość lamp sodowych w Wałbrzychu powstała w ostatnich latach w ramach programu SOWA 1 i SOWA 2, ale postęp technologiczny jest tak wielki, że dzisiaj po prostu te lampy już przestały być atrakcyjne, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. No i wszyscy wiemy, że chcemy mieć LEDowe oświetlenie. Lepsze, bezpieczniejsze, ładniejsze i w dodatku jeszcze tańsze w eksploatacji.
11: Powiedział podczas podczas briefingu prasowego na Podzamczu prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. A nowe lampy LED mają dać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności rocznie. Co ważne, Tauron nie będzie wymieniał samych opraw. Wzdłuż podwala staną też zupełnie nowe słupy, a to oznacza, że prace nie będą wiązały się z nawet częściową koniecznością wyłączania dotychczasowego oświetlenia.
13: Zakres inwestycji obejmuje swoim zakresem 362 oprawy, 280 słupów, niespełna 7,5 km infrastruktury kablowej, niezmiernie ważnej po to, aby ta instalacja nowoczesna, nowa, wykonana w nowej technologii, również pracowała bezawaryjnie, bezobsługowo.
11: A to już Henryk Spierewka, dyrektor Departamentu Oświetlenia Tauron Nowe Technologie. Wymiana to wspólna inwestycja gminy Wałbrzych i Tauronu. Gmina przygotowała projekty i dokumentację techniczną, słupy i nowe lampy oraz wszystkie związane z tym prace leżą po stronie Tauronu. Nowe oświetlenie ma być gotowe już późną jesienią. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Teren przy kopalni Aurelia w Złotoryi już wkrótce będzie bardziej przyjazny i atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Miasto pozyskało dofinansowanie na wymianę elementów małej architektury. To ważne, bo to miejsce z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów, którzy często muszą czekać, zanim wejdą do podziemi, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
14: Teren przy kopalni Aurelia chcemy zagospodarować i w ramach tego projektu poprawimy dostęp do infrastruktury. Nasza kopalnia znajduje się na szlaku tajemniczych podziemi. Jesteśmy w tej 15 tras podziemnych i dodatkowo jeszcze nam przybywa w związku z tym turystów. Chcemy dać nową wiatę, grill kamienny, ale i też miejsca do płukania złota. Nowe ławki, nowe kosze na śmieci. Także do końca października chcielibyśmy zagospodarować ten teren. Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Za chwilę ruszamy z tym projektem.
10: Zmieniamy temat. Zwierzęta w schronisku dla bezdomnych zwierząt Legnicy będą miały łatwiej. Na jego terenie trwają właśnie prace budowlane.
15: To realizacja zadania z legnickiego budżetu obywatelskiego. Obecnie nowe boksy są wymurowane, a prowadzone są prace tynkarskie we wnętrzach. Malowana jest konstrukcja stalowa pod płyty dachowe, wkrótce planowany jest montaż okien. Będą nowe, zamknięte wybiegi. Nowe pawilony powstają z myślą o najwyższych standardach. Ściany i posadzki zostaną pokryte specjalną farbą epoksydową, wyjątkowo odporną na schroniskowe potrzeby. W trosce o zdrowie zwierząt podłogi w boksach będą antypoślizgowe. Modernizowane obiekty zostaną wyposażone w nowoczesne oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. Działania w schronisku są dowodem na to, że legnicki budżet obywatelski realnie działa, a oddany głos na konkretne działania ma moc sprawczą. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Na kolejny raport zapraszamy już o 9.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Cieniu i BRK o poranku w muzycznym radiu. Nie mają na mnie nic. Też tego wam życzymy, żeby nic na was nie mieli. W każdym wypadku. 7:42.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. Wracamy do was za moment.
1: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
6: Stokrotka.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Goldilocks i Made Of. A za moment sprawdzimy, co na drogach, czy wszędzie da się dojechać.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wielka to jest przyjemność powiedzieć Wam, że A4 odcinek i dolnośląski, i opolski, i ten przy aglomeracji katowickiej, i krakowskiej, i dalej na Rzeszów w obie strony bez większych przeszkód, z mniejszym ruchem niż zwykle. Podobnie jest na S3 kierunek nad morze, czy w drugą stronę, podobnie jest na S5, a także na autostradowej obwodnicy Wrocławia, A8, A2 i S8, kierunek Warszawa i dalej na wschód i ze wschodu również na Dolny Śląsk. Chyba że o czymś nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. Przypomnijmy 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. A my odpokujemy w niemalowaną specjalną naszą radiową deskę. Żeby się więcej nic nie zdarzyło dzisiaj, niechże ten dzień będzie piękny, niechże będzie spokojny. Tylko uważajcie, bo miejscami może być ślisko po wczorajszych opadach deszczu, a na tych mniejszych drogach, tam gdzie dosyć intensywnie padało w nocy, może się również pojawić żwir i piach i na tym łatwo wpaść w poślizg. Do tego wszystkiego słońce z każdym dniem jest coraz niżej i będzie nas coraz bardziej oślepiało, nie tylko świecąc prosto w oczy, ale również odbijając się od mokrej nawierzchni. A dzisiaj jeszcze musicie wiedzieć o tym, że biometr jest niekorzystny i to też może wpływać na naszą koncentrację za kółkiem.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Boza i A1, jedna z tych piosenek, które zawsze już się będą kojarzyły z wakacjami, które niestety za nami. A co przed nami, to teraz będziemy sprawdzać na 9 minut przed 8.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A zatem, barany drogie, możecie liczyć na niespodzianki. Ktoś wpadnie do was z małą wizytą, a aura sprzyja inwencji. Byki, w weekend mogą liczyć na interesujące spotkanie. Być może wyjdzie z tego randka. Bliźnięta, ktoś pomoże uporać się z problemami. Warto nie odrzucać pomocnej dłoni. Raki, warto się wyluzować i pośmiać, pobyć ze znajomymi. I o wszystkim w końcu zapomnieć. Lwy muszą uważać na nowe znajomości. Różne propozycje warto przemyśleć dwa razy. Panny, przyda się wyjazd lub spacer. Chwila relaksu pozwoli zapomnieć o trudach tygodnia. Wagi, wpadną na pomysł związany z porządkami. Warto też zorganizować czas dla siebie. Skorpiony, pojawi się okazja do spotkań i pogadania. Dzień sprzyja towarzyskim rozrywkom. Strzelcy staną się wzorowym domownikiem. Ktoś pomoże w nadrobieniu zaległości. Koziorożce, warto odpocząć po trudnym tygodniu. Aura nie sprzyja nostalgicznym nastrojom. Wodniki będą miały ochotę zaszaleć. Najlepiej zrobić to w wąskim gronie dobrych znajomych. Ryby, uśmiech i humor są wpisane w scenariusz dnia. Na horyzoncie miłe chwile we dwoje. A dzisiaj, sobota 5 września, 117 dni do końca roku. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, a także Światowy Dzień Brody. Imieniny zaś mają osoby o imionach. Dorota, inteligentna, wnikliwa i zaradna to osoba jest. No i Wawrzyniec, który jest wrażliwy, o dużej intuicji, ale czasem kapryśny. Osoby urodzone 5 września zaś są ambitne i odważne. Mają zdolności przywódcze i talent organizatorski. Słabości i narzekania innych denerwują je, ale nie zostawiają przyjaciół w potrzebie. Są dociekliwe i bardzo dokładne. Na ich słowach można polegać. Awansują powoli, ale wierzą w swój sukces. Szczęśliwa dla nich cyfra 5, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający im znak zodiaku koziorożec.
2: Poranek z muzycznym radiem.

Becky Hill śpiewa, Heritage Orchestra przygrywa, Pete Tong stworzył to dzieło Sing It Back w takiej oto wersji, a my dzisiaj życzymy wam, żeby ten dzień upłynął wam lekko, bez żadnych kłopotów, tak jak ta piosenka Moniki Lewczuk płynie sobie daleko w świat, a za moment popłyną też wiadomości.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
5: Czasami serio brak mi ciebie.
4: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
6: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
4: Patrona Muzyczne Radio.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 8.
0: Czas na wiadomości.
11: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska-Bis. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
12: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
13: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
11: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
14: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
15: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
14: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
11: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: To jest Velvet prosto ze Szwecji. Velvet naprawdę ma na imię Jenny. Ostatnio miała koncert na Dolnym Śląsku. W Mirsku wystąpiła, zdaje się, w zeszłą sobotę albo niedzielę. Był to bardzo fajny koncert, bardzo sympatyczna to jest dziewczę. Jak u nas wyśpiewuje teraz w muzycznym ranku, w muzycznym radiu o poranku. O tak to miało brzmieć w muzycznym radiu. Lato, piosenkę Chemistry, w której to opowiada o tym, jak to czuje chemię między mną a tobą. Znaczy sobą a tobą. O, tak to powinno brzmieć. 7 po 8, dzień dobry, jest sobota, jest 5 września, jest słońce, tylko nie jest jakoś specjalnie ciepło.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio.
5: Dzień dobry wszystkim.

Giselle, ja kochaj tylko mnie, tak, to jest fajne wyzwanie i to też jest fajna piosenka, a piosenkarka jeszcze fajniejsza. 14 minut po godzinie 8, dzień dobry, mówimy wam raz jeszcze, to jest sobota 5 września, dyskretnie przypominamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i Światowy Dzień Brody, więc drodzy brodacze, zrzućcie jakąś złotóweczkę na cele dobroczynne. Niechże się innym też darzy. US Free i Cool Cat poleca się do

0: Taka to wersja Vamos a la Playa, po prostu nazywa się La Playa. Spooky, Miramar i Viceroy robią ten numer. Zegar pokazuje 21 po 8, czyli właściwa pora na to, żeby sprawdzić, jaka pogoda dzisiaj w górach.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Razem z nami jest ratownik dyżurny grupy karkonoskiej GOPR, Piotr Kasznia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. W dniu dzisiejszym w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 4 do 7 stopni. Na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 22 metry na sekundę, w porywach do 30, także to już jest bardzo silny wiatr i ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność mamy zmienną od 900 metrów do 30 kilometrów. Zachmurzenie małe i ciśnienie atmosferyczne 836,5 hektopaskali i rośnie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni, wiatr południowo-zachodni 2 metry na sekundę z bardzo dobrą widzialnością i z małym zachmurzeniem. W Szklarskiej Poremie mamy 12 stopni, także i tam wieje wiatr zachodni, silny, bardzo dobra widzialność i małe zachmurzenie. Szlaki po nocy są mokre, śliskie. W ciągu dnia też może padać deszcz, także proszę o ostrożność w czasie chodzenia po tych szlakach. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

0: i Mavoj i Spadaj, my nie mówimy wam spadaj, broń Boże, my mówimy wam zostańcie z nami, bo za moment będziemy wędrowali, ale zanim to jeszcze sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas tym razem na nizinach.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Hej, jesteśmy Gandhi & Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj. Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
3: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
4: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września. Pogoda.
0: 14 do 17 stopni teraz na naszych termometrach, później będzie więcej, później będzie od 20 do 22 maksymalnie. Dzień ze słońcem, ale też z odrobiną chmur. Z tych chmur możliwe są wieczorem przelotne opady deszczu, ale raczej mało prawdopodobne są one. Wiatr umiarkowany, czasem dość silny, będzie nam wiał z zachodu. Ciśnienie powoli idzie do góry. 1016 hektopaskali jest na barometrach w regionie. Jeśli chodzi o biometr, to mamy niekorzystne, ale za to jakość powietrza jest wręcz idealna praktycznie wszędzie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
5: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
6: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.artmyślnikkolekcjoner.pl.
7: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na wspólną wędrówkę. W końcu się doczekaliśmy. Seria Sekrety Dolnego Śląska w różnych konfiguracjach i wydaniach. No i mamy do w końcu wglądu Sekrety Karkonoszy. Autor Iwo Łaborewicz, wydawnictwo Księży Młyn, to jest dom wydawniczy książki dla ludzi ciekawych. W sekretach znajdziemy kilkanaście znakomitych ciekawostek, opowieści mniej lub bardziej znanych o tym, co działo się nie tylko do 1945 roku w naszych ulubionych Karkonoszach, Sudetach Zachodnich. Między innymi miejsce żegnania słońca, no to chodzi oczywiście o budniki, skok w przepaść, życie w budzie, zapomniany twórca samochodów, ojciec karkonoskiego taternictwa, karkonoscy laboranci, lawina w Białym Jarze, Hiszpanka w Karkonoszach, Anglik w przesiece, miasteczko Śnieżka, hałaśliwe góry, 32 lata na szczycie, śmierć na torze, kamień znad Niagary, zabójstwo leśniczego, szybowce na Śnieżce, jeszcze wiele, wiele, wiele innych niezwykle ciekawych tajemnic, między innymi tajemnice żlebu Fajkosza. Wiele miejsc w górach wywodzi swą nazwę od imion czy nazwisk osób, które w nich żyły, działały, pojawiły się na chwilę lub zostały na wieczność. Bywa, że historia o okolicznościach ich powstania wraz z upływem czasu stopniowo się zaciera w pamięci potomnych, aż wreszcie nikt nie ma pojęcia, skąd się wzięła dana nazwa, dlaczego obowiązuje, dlaczego jest używana lub kogo dotyczy. Pojawiają się wówczas różne fantazje i domysły, a nawet powstają legendy. Do takich opowieści należą te o żlebie Fajkosza. Przez kilkadziesiąt powojennych lat wśród przewodników sudeckich krążyły różne, no wymyślone głównie historie, które chętnie opowiadano, łasem na wszelkie sensacje turystom. Według jednej z nich nazwa wspomnianego żlebu miała się wziąć od nazwiska czeskiego przemytnika, który po 1945 roku podobno regularnie przewoził z ówczesnej Czechosłowacji do Polski dużo tańsze niż u nas papierosy. Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza ponoć kilka razy urządzali na niego zasadzki, ale sprytny szmugler zawsze się wymykał. Wreszcie zimą miał zostać osaczony na równi pod Śnieżką, gdzie mknął na nartach z ogromnym plecakiem. Wydawało się, że wpadł w pułapkę i że już nie ucieknie. Z trzech stron otoczyli go żołnierze. Z czwartej od północy ział kocioł małego stawu z 200-metrowymi, niemal pionowymi ścianami, w dodatku oblodzonymi. Przemytnik, nie porzuciwszy nawet swojej kontrabandy, skierował się właśnie ku tym ścianom pełnym licznych żlebów. Wybrał największy z nich, zaczął śmiało zjeżdżać i wkrótce zniknął z oczu zdumionym pogranicznikom, z których żaden nie odważył się ruszyć w pogoń nieprzebytym, wręcz samobójczym szlakiem. Wszyscy byli pewni, że znajdą ciało uciekiniera roztrzaskane na dole, ale stało się inaczej. Przemytnik znał bowiem góry lepiej niż wopiści, na pewno był też lepszym od nich narciarzem. W ten sposób kolejny raz umknął stróżom prawa. Od tego czasu żleb, którym zjechał, miano zwać jego nazwiskiem. I tylko samo nazwisko było w całej tej opowieści prawdziwe. No i oczywiście prawdziwy jest żleb. Trzeba powiedzieć, że omawiany uskok skalny zlokalizowany we wschodnich ścianach otaczających kocioł małego stawu stanowi najszerszą i najbardziej wciętą wierzchowinę, rozpadlinę skalną, dobrze widoczną ze schroniska Samotnia na prawo od kilku innych tego typu obniżeń. I warto, będąc w Samotni, znaleźć to miejsce. Żlebami tymi z torfowisk znajdujących się na położonej wyżej równi pod Śnieżką spływają liczne cieki wodne, będące źródłami potoku Łomnica.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patronat Muzyczne Radio. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
4: Na co dzień dno żlebu pokryte jest skalnym gruzem, lecz zimą aż do późnej wiosny zalega w nim gruba warstwa śniegu. To właśnie te warunki sprawiły, że żleb przyciąga uwagę miłośników narciarstwa, spragnionych szusowania poza normalnym sezonem, gdy w innych miejscach było to już niemożliwe. Mało kto odważył się jednak tamtędy zjeżdżać z uwagi na bardzo duże nachylenie terenu oraz niebezpieczeństwo lawinowe. Zdarzało się jednak, prawdopodobnie wczesną wiosną 1946 roku, że w pogodną niedzielę w rejon ten wybrała się grupa polskich narciarzy, którzy po powojennej tułaczce osiedlili się w Jeleniej Górze. Dawni przyjaciele z Lwowa jeszcze jako studenci czynnie uprawiali różne dyscypliny sportowe, w tym zwłaszcza narciarskie, zdobywając liczne laury w zawodach lokalnych, krajowych, a nawet międzynarodowych, rozgrywanych w Czarnochorze i Tatrach. Byli także członkami m.in. Akademickiego Klubu Turystycznego czy Karpackiego Towarzystwa Narciarzy. Najbardziej doświadczonym z nich był Stanisław Bialikiewicz. Doktor prawa, długoletni pracownik bankowy, działacz społeczny, ratownik górski, późniejszy inicjator budowy wyciągów i nartostrad w Karkonoszach. Doświadczeniem narciarskim nie ustępowała mu jego żona Krystyna, nauczycielka, córka Kazimierza Sichulskiego, malarza, karykaturzysty, współtwórca krakowskiego kabaretu Zielony Balonik. Trzecim z trójki przyjaciół był Hipolit Fajkosz, co niedawno odkrył szef jeleniogórskiego PTTK Andrzej Mateusiak. Hipolit Franciszek Fajkosz urodził się w 1912 roku w Czortkowie, to jest obecnie miasto na Ukrainie, lecz młodość spędził w Zakopanem, maturę zdał w gimnazjum humanistycznym w Kołomyi. W czasie studiów rozwijał swoje zamiłowania narciarskie, startując w barwach czarnych. Lwów osiągnął w tej dziedzinie spore sukcesy, na przykład Mistrzostwo Okręgu w zjazdach w 1937 roku. W 1936 był członkiem reprezentacji Polski w akademickim meczu narciarskim Polska-Niemcy w Zakopanem. Startował też w zawodach w Rumunii i Czechosłowacji. Po wyzwoleniu Hipolit Fajkosz nie mógł powrócić do zajętego przez Rosjan Lwowa, pojechał do Zakopanego, gdzie jego młodszy brat Kazimierz był nauczycielem, a potem znanym artystą. To stamtąd w czerwcu 1945 roku wraz z małżeństwem Bialikiewiczów wyruszył na ziemię odzyskane. Przez Wrocław i Legnicę dotarł do Jeleniej Góry, gdzie osiadł na stałe. W lipcu 1945 roku zgodnie ze swym technicznym wykształceniem zatrudnił się w Zjednoczeniu Energetycznym. Pracował przez wiele lat w Jeleniej Górze, na emeryturę przeszedł w marcu 1979 roku, zmarł w maju w 2002 roku w Jeleniej Górze. Przez całe życie swoje pod Karkonoszami był aktywny również społecznie, działając w organizacjach turystycznych i sportowych. Już od pierwszej zimy w Karkonoszach, sezon 1945-46, większość niedziel spędzał na nartach. Pewnej zimowej niedzieli 1946 roku właśnie Hipolit Fajkosz razem z państwem Bialikiewiczami zjeżdżał po stokach kotła Małego Stawu. Po południu cała grupa udała się na obiad do Sruńska Samotnia. Fajkoszowi nadal jednak było mało. wrócił na stok, pozostawiwszy towarzyszy w oczekiwaniu na posiłek, zdecydował się jeszcze raz zjechać najbardziej stromym, ze Żlebów. Gdy samotnie szusował w dół, dostrzegł go pewien dziennikarz z centrali, który schodził akurat ze schroniska Strzecha Akademicka. To, co widział, uznał za niebywały wyczyn. Odszukał fajkosza w schronisku, pogratulował zjazdu i przeprowadził z nim wywiad. Bialikiewiczowie przysłuchiwali się temu z boku, nie wspominając o tym, że wcześniej również zjeżdżali tą samą niebezpieczną drogą. Dobrze wiedzieli, że Hipolit znakomicie się czuje w roli gwiazdy. Nie wiadomo, czy wywiad ten został gdzieś opublikowany, ale w lokalnym środowisku sprawa stała się na tyle głośna, że przyczyniła się do powstania nowej polskiej nazwy w Karkonoszach. Gdyby przyjaciele fajkosza wtrącili się do tamtej rozmowy, być może zamiast Żlebu fajkosza mielibyśmy w naszych Karkonoszach Żleb Krystyny, czy też Krystyny Bialikiewiczowej. W końcu w oczach ówczesnych dla kobiety byłby to jeszcze większy wyczyn.

0: in me.
1: W sekretach karkonoszy jeden z rozdziałów jest zatytułowany frapująco Miasteczko Śnieżka. Najwyższa góra Sudetów, przyciągająca od wieków mnóstwo turystów, a ostatnio to już w ogóle ilość tychże jest nieprawdopodobna. Ilość osób chcących o każdej porze roku zdobyć szczyt Śnieżki i o każdej porze dnia i nocy. Śnieżka jest nie tylko najwyższą wyniosłością Sudetów Karkonoszy, ale i najgęściej zabudowanym szczytem w polskich górach. Tak, tak, mało kto o tym wie. Chociaż schronisko nasze po polskiej stronie, słynne talerze czy UFO, są nieczynne. Podobno ma się to zmienić, bo już jest zapowiedziany remont tychże obiektów, tego obiektu, ale jednak póki co jeszcze nie możemy z niego korzystać. Kiedyś korzystano z budynków na Śnieżce w olbrzymiej ilości. Pierwszy budynek stanął na Śnieżce już w XVII wieku, co czyni go najstarszym obiektem wysokogórskim w kraju. Choć panujące warunki nie zachęcają, by człowiek przebywał na Śnieżce dłużej, mówiąc krótko, jest tam wysoko, zimno, wiecznie, to w XIX wieku na szczycie wyrosło niemalże prawdziwe miasteczko, ale także u jego podnóża, na równi pod Śnieżką. W pewnym momencie, w tymże nazwijmy to miasteczku, na Śnieżce mieszkało nawet 300 osób. Jak to było możliwe? Jak to się stało? To jest jedna z opowieści z sekretów Karkonoszy i na pewno ją kiedyś rozwiniemy. Pierwszego wejścia na Śnieżkę, Sznekope, do 1945 roku dokonał ponoć już w 1456 roku przemierzający Karkonosze wenecki kupiec z towarzyszami. Czego szukał? Szlachetnych kamieni, może po prostu przygody, nie wiadomo. W miarę regularne podejścia zaczęto odnotowywać od już XVI wieku. Szczyt był na tyle rozpoznawalny, widoczny, że w 1650 roku Szawgoczowie, panowie na zamku Chojni, Kynas, tocząc z czeskimi Czerninami spór o granicę

0: charakteryzujący się gorączką, zmęczeniem i kaszlem. Hiszpanka, bo o niej mowa, zaatakowała. Nie pomogli nawet laboranci, których umiejętności zielarskie należały do sztuk tajemnych. W górach zapadła kompletna cisza. I jeszcze kolejna historia. Rok 1927, 2 czerwca. Pogoda nie sprzyjała lotnikom. Na północnym niebie pojawiły się burze, wiał porywisty wiatr, północny wiatr. Start musiał się odbyć bezpośrednio nad stromym zboczem kotła łomniczki. Miejsce rozbiegu było tak krótkie, że każdy błąd groził katastrofą. Pod koniec wojny do przesieki dotarły uratowane obrazy Jana Matejki. Profesor Lorenz niezwłocznie nadał telegram: odnalazłem Matejki, Batory, Rejtan, Unia. Przyspieszyć remont zachęty. Przywiezienie obrazów do Warszawy trzeba było jednak odłożyć w czasie. Dlaczego? O tym przeczytacie w sekretach karkonoszy. Trzeba zostać świadkiem tych niezwykłych wydarzeń, sięgnąć po książkę, niech dół gór porwie cię na karkonoskie szlaki, do miast i wsi pełnych nieodkrytych historii. Dowiedz się, dlaczego do momentu powstania Huta Józefina w Szklarskiej Porębie była wielką atrakcją turystyczną, z jakiego powodu George Bidwell zamieszkał w Karkonoszach i gdzie Stanisław Tołpa odkrył unikatowe walory torfowisk. Zjedź ze skoczni w Karpaczu, odnajdź w Trutnowie zapomnianego twórcę samochodów i odkryj tajemnicę żlebu Fajkosza. Już ją odkryliśmy. Nie czekaj, daj się porwać ponad 30 niesamowitym historiom z sekretów Karkonoszy. Tyle od wydawcy. Polecam. Iwo Łaborewicz, nowość wydawnicza, kolejna, bardzo ciekawa, Sekrety Karkonoszy. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaglądamy na czwórkę, jeśli chodzi o przejście graniczne w Zgorzelcu bez problemu. Cały odcinek dolnośląski też bez problemu, z wyjątkiem tego fragmentu jednego. Tradycja to już jest między Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami. Spowolnienie i stoi się na Dębowo przez jakiś czas. Poza tym cała reszta czwórki bez większych problemów. Zaglądamy na S5 między Korzeńskiem a Widawą. Prowadzone jest koszenie pasa drogowego na S3 między Głogowem Południe a Lubinem Zachód. Też trwają prace, które mają się zakończyć dziś o 18:00. Tam uważajcie specjalnie. Pewne utrudnienia też są na drodze krajowej numer 12 w rejonie Mostu Tolerancji, a na ten moment nie ma większej liczby zagrożeń, dokądkolwiek byście nie jechali. Czy S3 nad morze, czy S5 na Poznań, czy autostradową obwodnicą Wrocławia, S8 i A2 na Warszawę i dalej na wschód. No, chyba że o czymś nie wiemy, no to koniecznie dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2022.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill, patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Ale Farben Revolution, taka to ładna piosenka, pojawiła się jako pierwsza po godzinie 9 w ten jakże piękny, słoneczny dzień. Dzień wolny od pracy, dzień przypominający nam, że lato się nie skończyło, chociaż wakacje to już dawno temu, 5 dni temu w zasadzie. Sobota 5 września, bowiem jest 117 dni do końca roku. Dorota i Wawrzyniec mają imieniny, ściskamy mocno ich.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Tak jak i was ściskamy, zapowiadając ten program Best of do godziny 13. W nim również wasze propozycje. Polecamy się.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.

0: Ale to nie jest tak, że w muzycznym radiu żyjemy tylko muzyką, w tym tą muzyką, którą wy wybieracie, żeby pojawiła się na naszej antenie. Żyjemy od czasu do czasu, a w zasadzie dwa razy dziennie, od poniedziałku do soboty. Również badaniem tego, co w przyszłości może się wydarzyć, mamy specjalną odpowiedzialną osobę za to. I ta osoba przygotowała dla was, jak zwykle o tej porze,
1: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to zaczynamy, jak zwykle zaczynając od barana. Dobrze, niech że będzie jeszcze raz. Barany drogie mogą liczyć na niespodzianki. Ktoś wpadnie z małą wizytą. Aura sprzyja inwencji. Byki w weekend mogą liczyć na interesujące spotkanie. Być może wyjdzie z tego randka. Bliźnięta, ktoś pomoże uporać się z problemami. Warto nie odrzucać pomocnej dłoni. Raki, warto się wyluzować i pośmiać. Pobyć ze znajomymi i o wszystkim w końcu zapomnieć. Lwy muszą uważać na nowe znajomości. Różne propozycje warto przemyśleć dwa razy. Panny, przyda się wyjazd lub spacer. Chwila relaksu pozwoli zapomnieć o trudach tygodnia. Wagi wpadną na pomysł związany z porządkami. Warto też zorganizować czas dla siebie. Skorpiony, pojawi się wam okazja do spotkań i pogadania. Dzień sprzyja towarzyskim rozrywkom. Strzelcy staną się wzorowym domownikiem. Ktoś pomoże w nadrobieniu zaległości. Koziorożce, warto odpocząć po trudnym tygodniu. Aura nie sprzyja nostalgicznym nastrojom. Wodniki będą miały ochotę zaszaleć. Najlepiej zrobić to w wąskim gronie dobrych znajomych. Ryby, uśmiech i humor są wpisane w scenariusz dnia. Na horyzoncie miłe chwile we dwoje. A ten dzień to sobota, 5 września. 117 dni nam zostało do roku i mamy nadzieję, że każdy z nich będzie piękny. Tak jak piękny ten dzień jest dla Doroty i Wawrzyńca, bo oni mają imieniny. Dorota to inteligentna, wnikliwa i zaradna osoba, a Wawrzyniec jest wrażliwy, o dużej intuicji, ale czasem kapryśny. Osoby urodzone 5 września są ambitne i odważne. Mają zdolności przywódcze i talent organizatorski. Słabości i narzekania innych denerwują je, ale nie zostawiają przyjaciół w potrzebie. Są dociekliwe i bardzo dokładne, a na ich słowach można polegać. Awansują powoli, ale wierzą w swój sukces. Szczęśliwa dla nich cyfra to 5, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający znak zodiaku koziorożec.

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: A, dzień dobry, witam w tej senatu z okolic Bielszowskich. Bo nie chciałem namówić imieniową piosenkę dla Doroty. Trzymaj się, Dorotka. Masz pozdrowienia od aktora i od Alicji. Hej.

0: Zapis podsiadło i sezon, też ładna piosenka, to jest nasza propozycja, my czekamy na propozycje wasze. Sprawa prosta, emisja @muzycznyradio.pl albo zajrzyjcie na naszego Facebooka, Muzyczne Radio, tam jesteśmy i wpiszcie się pod odpowiednim postem, z reguły jest to ostatni post, post poranny, albo zakręćcie do nas na 757-646-646, a my za moment wrócimy do was z prognozą pogody. I z raportem regionalnym.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd. Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patronat Muzyczne Radio.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu. Lubańska 13A.
8: Skoda.
9: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: Jest 9.30, a termometr też jest i on pokazuje teraz w waszym mieście od 15 do 18 stopni w zależności od tego, gdzie mieszkacie, a później będzie pokazywał jeszcze więcej od 20 w Wałbrzychu do 22 stopni w pozostałej części regionu. Do tego wszystkiego dzisiaj słońce w zdecydowanej przewadze, co nas zdecydowanie również cieszy. Ale chmury na niebie też się pojawią, pojawiają się już teraz, a z nich możliwy jest deszcz, ale to raczej wieczorem, przy czym deszcz będzie raczej przelotny, niewielki, o ile w ogóle, bo prawdopodobieństwo tego, że spadnie, dzisiaj jest raczej niskie. Wiatr jest umiarkowany, czasem dość silny i wieje nam dzisiaj z zachodu.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego, 1016 hektopaskali i ono będzie rosło, biometr mamy mimo tego niekorzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz fantastyczna. Teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Tragedia na Dolnym Śląsku. Od tego rozpoczynamy te wiadomości. W Oleśnicy pod kołami pociągu zginęły dwie osoby. Matka oraz dziecko. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wieńskiej. Z ustaleń policji wynika, że dziecko prawdopodobnie wyrwało się kobiecie i wbiegło na tory. Matka próbowała je ratować. Oboje zginęli na miejscu. Składem relacji Krotoszyn Jelcz Laskowice podróżowało 120 osób. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Maszynista pociągu był trzeźwy. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i monitoring. Na skutek tragicznego zdarzenia ruch pociągów był na krótko całkowicie wstrzymany, następnie odbywał się na jednym torze.
1: Muzyczne Radio.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
11: A teraz Wałbrzych, gdzie dziś i jutro biegacze niemal całkowicie zablokują śródmieście miasta. Rozgrywany tam będzie Toyota Półmaraton Wałbrzych. Kierowców czekają spore utrudnienia, a więcej w materiale Jacka Zycha.
8: Tak, tym bardziej, że w ślad za zeszłoroczną edycją, tak i w tym roku organizatorzy planują dwudniową imprezę. Centrum wydarzeń będzie, tak jak w ubiegłym roku, Stara Kopalnia i centrum miasta, i tam należy się spodziewać największych utrudnień.
9: One będą w sobotę przez półtorej godziny tutaj w obrębie Starej Kopalni, gdzie będzie bieg towarzyski. Ona teraz w tym roku wybiegnie od Starej Kopalni w kierunku Placu Grunwaldzkiego, ale jakby na tym pierwszym rondzie zawrócimy, więc jakby utrudnienia będą między Starą Kopalnią a światłami tutaj w kierunku Placu Grunwaldzkiego.
8: Tłumaczy Zbigniew Gucwa, organizator półmaratonu. Prawdziwe kłopoty czekają jednak kierowców w niedzielę 4 września, kiedy na ulicę Śródmieścia wybiegnie ponad 2000 uczestników biegu głównego.
9: Jeżeli chodzi o niedzielę, no to utrudnienia będą od godziny 9.30, gdzie ta komunikacja jest wdrażana, do godziny maksymalnie 13.30.
8: I tu należy się spodziewać, że niemal całe Śródmieście Wałbrzycha zostanie wyłączone z ruchu. Organizacja ruchu dostępna jest w mediach społecznościowych miasta i Toyota Półmaratonu Wałbrzych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Pierogi, potrawy z kapusty, lokalne produkty, kulinarna rywalizacja i dużo smacznej muzyki. Dzisiaj Księgienice staną się kulinarnym centrum gminy Lubin.
12: Tegoroczny festiwal kapusty i pieroga rozpocznie się o 16 w parku przy Pałacu w Księgienicach. Mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
13: Będą jak zawsze degustacje, jarmark produktów lokalnych oraz oczywiście strefa gastronomiczna. Kto po spróbowaniu festiwalowych specjałów nabierze ochoty na własne kulinarne eksperymenty, będzie mógł na przykład wziąć udział w warsztatach lepienia pierogów i poznać tajniki dobrego ciasta oraz farszu. Będą również warsztaty rękodzielnicze, a dla najmłodszych animacje i dmuchańce. Dużo będzie się działo także na scenie. Wystąpią dobrze znane mieszkańcom Koniczynki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Lubin. Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Halina Młynkowa, a muzyczny finał należeć będzie do lokalnego zespołu Midnight Blues, który zakończy festiwal bluesowo-rockowym koncertem. Mała zmiana lokalizacji, bo nie będzie to przy boisku Iskry Księgienice, ale w uroczym parku przy Pałacu w Księgienicach, czyli siedzibie PGK-GL. Naprawdę będzie tam pięknie, zapraszamy.
12: Festiwal kapusty i pieroga odbędzie się w sobotę 5 września w Księgienicach. Jego szczególnym smakiem będzie Halina Mlynkowa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: No to warto te lokalizacje wziąć pod uwagę, jeżeli nie macie weekendowych planów. Więcej na weekend propozycji na stronie muzyczneradio.pl. Polecamy waszej uwadze imprezownik. Kolejny raport na naszej antenie o 10.30. Już teraz zapraszamy.
14: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
14: Pogoda w górach.
16: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej GOB, ratownik dyżurny Piotr Kaszczyk. Witam Państwa ponownie, szczególnie tych, którzy nie słuchali naszej prognozy rano. Powtórzę, co tam się dzieje u nas w Karkonoszach. I tradycyjnie zacznę od śnieżki, 4,5 stopnia Celsjusza temperatura, wiatr południowo-zachodni 22 metry na sekundę w porywach do 30, także to już jest bardzo silny wiatr. Widzialność zmienna od 900 metrów do 30 kilometrów. I ciśnienie atmosferyczne 836,5 hektopaskali i rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. Stacje w górach. W Karpaczu mam 12 stopni, wiatr południowo-zachodni 2 metry na sekundę. Z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 12 stopni, także wiatr zachodni i tam jest wiatr już silny. Widzialność bardzo dobra. Plaki po nocy są mokre, śliskie. W ciągu dnia mogą wystąpić przelotne deszcze, także też w czasie wędrówek proszę uważać na te mokre kamienie. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Radom. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
11: No to jeszcze w uzupełnieniu zerkamy na Polanę Jakuszycką. Tam częściowe zachmurzenie, na termometrach 12 stopni. Na Stogu Izerskim podobnie, o stopień mniej na termometrach. Z kolei w Świeradowie Zdroju trochę słońca, trochę chmur na tę chwilę, 14 stopni, ale no, możemy wędrować, polecamy wam górskie eskapady, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę śliskość szlaków, no i możliwe opady deszczu. Przelotne, bo przelotne, ale mogą się pojawić.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl

0: w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
1: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: Zaprasza Ultima. Dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: Jeśli to jest sobota i grafik dobrze pokazuje, to najczęściej graną piosenką, która będzie się pojawiała w okolicach kwadransa przed pełną godziną, tak jak teraz na kwadrans przed 10, jest Loi w towarzystwie Dawida Puenteza z utworem Golden Summer.

0: Inauguracja 68 września Jeleniogórskiego już w ten weekend. Największe święto miasta rozpocznie się w sobotę na Błoniach Jeleniogórskich. Przed nami wieczór wypełniony doskonałą muzyką, wyjątkową atmosferą i koncertami artystów, którzy od lat cieszą się uznaniem publiczności. Zapowiada Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
1: Podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na Błoniach Jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult. Po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
0: W niedzielę kontynuacja wielkich emocji, bo na Błoniach Jeleniogórskich już o godzinie 15 rozpoczną się zmagania największych siłaczy. To będzie Puchar Polski Strongman. Ogromna siła, sportowa rywalizacja i widowiskowe konkurencje, a emocji oczywiście na pewno nie zabraknie. Przed nami czwarty sudecki festiwal historyczny Kroniki Odkrywców w Chełmsku Śląskim. Wydarzenie, które przybliża historię i dziedzictwo regionu, odbędzie się w sobotę. Startujemy o godzinie 11 na miejskim rynku, mówi Krzysztof Wojtas z Sudety Pro.
2: Jest to festiwal, który przede wszystkim jest cyklem prelekcji różnych badaczy, dziennikarzy, naukowców, historyków, którzy zajmują się badaniem szeroko pojętych spraw związanych z tajemnicami, historią regionu sudeckiego, ze sprawami tak zwanymi skarbowymi. I te prelekcje odbywają się w różnych nieoczywistych, co jest charakterystyczne też dla tego festiwalu, nieoczywistych miejscach Chełmska Śląskiego.
0: Teraz propozycja dla fanów motoryzacji Pickup Camp, największy event dla pick-upów w Polsce. Do niedzieli Motopark Olszyna będzie miejscem spotkania fanów pick-upów off-roadu i motoryzacji, zapowiada Jacek Liszkowski, pomysłodawca wydarzenia.
3: Piknik motoryzacyjny, ale związany z overlandingiem szeroko pojętym, więc zapraszamy wszystkie pojazdy, które są wyprawowe, niewyprawowe, a również tych ludzi, którzy chcieliby coś takiego się zabawić, ale jeszcze nie wiedzą jak, gdzie i z kim. I to jest odpowiedni adres, bo pokażemy, potestujemy, mamy nowe pick-upy do testów, oprócz całej bazy, parkingi gratisowe i wszystko mamy dla odwiedzających, z bazą całą gastronomiczną, ze wszystkim. Natomiast szykuje się bardzo fajny wieczór, w sobotę o 19:00, Carmen, wspaniała wokalistka, zaśpiewa taki piękny koncert. Przed wjazdem parkingi gratisowe są, także nie potrzeba gdzieś miejsc szukać i tak dalej.
0: W niedzielę odbędzie się 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim w powiecie jaworskim. Będzie to dzień pełen tradycji, muzyki, radości i wspólnego świętowania. Jednym z głównych wydarzeń święta jest widowiskowe Misterium Chleba, mówi Elżbieta Jedleska, wójt Wądroża Wielkiego.
4: To będzie naprawdę wyjątkowy dzień. Chcemy pokazać wszystko to, co w polskiej wsi najpiękniejsze. Naszą kulturę, nasze tradycje, muzykę, siłę i przywiązanie do lokalnej wspólnoty, radość, dobrą zabawę i niesamowitą energię. W programie oczywiście występy znanych zespołów ludowych, a wieczorem na scenie pojawi się młody, niezwykle utalentowany artysta, którego piosenki podbijają serca publiczności, Oskar Cyls.
0: Teraz Centrum Kultury Muza w Lubinie, które zaprasza na plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026, mówi Krystyna Huzarewicz z Muzy.
5: W najbliższą niedzielę, 6 września, zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubina i okolic do parku przy Centrum Kultury Muza w Lubinie na 10. już plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 50

0: Love i King. Zegarek pokazuje 1,5 minuty przed godziną 10. Zegar pokazuje dokładnie to samo, tylko wskazówki ma większe. A my sprawdzamy, co na drogach teraz jest ważnego.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I aż jesteśmy zaskoczeni, a czwórka królowa polskich dróg mówi krótko. Przejedź mną od samego Zgorzelca do Rzeszowa i jedyne co, to w kilku miejscach zwolnisz, bo tam może być bardziej gęsty ruch. Od Rzeszowa w kierunku na Zgorzelec też zwolnisz w kilku miejscach, bo będzie większy ruch, albo będzie ograniczenie do 80, ale bez większych kłopotów jedzie się na bieżąco. Podobnie jest z S3, S5, a także autostradową obwodnicą Wrocławia, A8, S8 i A2 w kierunku na Warszawę i z powrotem. A gdybyśmy zapomnieli o czymś albo nie wiedzieli, to wyprowadźcie nas z błędu. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 10.
3: Czas na wiadomości.
4: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
4: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie 1000 osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszak z firmy, która przeprowadziła badania.
6: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
4: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi

0: konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Schulte, Yuriap, wspólne dzieło Better Me, taki nosi tytuł. Jest 5,5 minuty po godzinie 10. Słuchajcie, sezon na przeziemnie, ja uważamy za otwarty. Pewnie sezon na inne wirusy też będzie otwarty, na bakteryjne, jakieś infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych również. Wiadomo, jak facet jest przeziębiony, to klękajcie narody zatrzymać świat, on będzie wysiadał. Uważajcie zatem na siebie, odżywiajcie się zdrowo i korzystajcie ze słoneczka, bo dzisiaj mimo nie najwyższych temperatur będzie go całe mnóstwo, a u nas mnóstwo fajnych numerów spod znaku
1: Muzyczne Radio Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: A wśród nich również jeszcze lepsze, bo wasze propozycje do 13.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
12: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

Richard Durant i Christina Novelli z piosenką Save You. Słuchajcie, to jest propozycja, to była w zasadzie propozycja od Pawła. Paweł jest spod Poznania i mówi, że oni proszą, czyli nie tylko Paweł prosił, ciekawe kto jeszcze. Pozdrawiamy i ściskamy onych i mówimy, kolejna propozycja od was już za moment, a teraz na 13 minut po 10 melduje się organek Skate.

Belinda Carlisle, Leave a Light On. Zostaw światło włączone, tylko później spodziewaj się wysokiego rachunku za prąd, można by dodać. Takie piosenki u nas się pojawiają na wasze życzenie. Życzenie tym razem od Alicji. Him i Join Me, tym razem to nasza propozycja, ale prosimy, przyjmijcie ją ciepło.

Stworzyli dopiero numer Pocahontas i Vito Bambino, Dealer Liter. Tak się nazywa ten numer i u nas się pojawił w cyklu Najlepszych z Najlepszych, czyli w programie Best of Muzycznego Radia. Jakże piękną sobotę 5 września. Za moment pojawi się zaś prognoza pogody i raport regionalny.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
3: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill. Patronat medialny, muzyczne radio.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
5: Sprawdzamy, co tam na termometrach. Teraz pokazują od 17 do 18,5 stopnia. Najwyższa temperatura w Polsce według IMGW, Państwowego Instytutu Badawczego, jest w Legnicy właśnie te rzeczone 18 z haczykiem. Później w ciągu dnia od 20 do 22 maksymalnie i znów najcieplejszym miastem może być Legnica ex aequo z Wrocławiem. Jeśli chodzi o to, co na naszym niebie, to całe mnóstwo słońca z odrobiną chmur. Możliwy jest wieczorem z tych chmur deszcz, ale raczej tylko przelotny i raczej mało prawdopodobny. Wiatr umiarkowany, czasem i miejscami dość silny, będzie nam wiał z zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy ciśnienie, to wynosi 1016 hektopaskali, nie jest najwyższe, ale najniższe też nie i w ciągu dnia powinno iść w górę. Biometr i tak mamy i będziemy mieli niekorzystny, za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz fantastyczna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
7: Wczoraj wszedł w życie nowy etap szkolenia i odpowiedzialności początkujących kierowców. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostaje objęta okresem próbnym, niezależnie od tego, czy ma 17, 18, 25 czy 40 lat. O szczegółach Karol Kusibab, dyrektor oddziału regionalnego Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
8: Dla osoby pełnoletniej okres próbny będzie trwał 2 lata. W przypadku kierowcy, który uzyska prawo jazdy przed ukończeniem 18 roku życia, będą to 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Jedną z najważniejszych zasad jest bezwzględne zero alkoholu. W okresie próbnym kierowca musi pamiętać, że za kierownicą obowiązuje go ta zasada. Nie 0,2, tylko 0. Szczególnie zasady dotyczą 17-latków. Po pierwsze 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 lat, młody kierowca prowadzi samochód w obecności doświadczonego opiekuna. To rozwiązanie ma bardzo praktyczny sens. Zdany egzamin potwierdza, że kandydat osiągnął poziom wymagany do uzyskania prawa jazdy, ale doświadczenie zdobywa się dopiero podczas kolejnych setek i tysięcy kilometrów na drodze.
7: Jak podkreśla Karol Kusibab, w internecie zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje dotyczące nowych przepisów uspokajania kierowców. W nowych regulacjach nie wprowadzono specjalnych limitów prędkości 50, 80, 100 km na godzinę, ani też obowiązku oznaczania samochodu zielonym listkiem. A te wchodzące zmiany są niezwykle potrzebne.
8: Jako Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego patrzymy na te zmiany przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa. Okres próbny nie powinien być postrzegany jako kara czy dodatkowa przeszkoda dla młodego kierowcy. To czas na spokojne zdobywanie doświadczenia i wprowadzenie nawyków, które później zostają na całe życie. Prawo jazdy daje nam uprawnienie do kierowania pojazdem. dojrzałym i bezpiecznym kierowcą, pamiętajmy, że stajemy się jednak dopiero z czasem. Dlatego moja rada dla nowych kierowców jest bardzo prosta. Nie spieszcie się. Nie próbujcie niczego udowadniać innym. Odłóżcie telefon. Zachowujcie zasadę zero alkoholu i obserwujcie drogę. Najważniejszym egzaminem nie jest ten w ośrodku egzaminowania. Najważniejszy egzamin zdajemy później. Każdego dnia, kiedy bezpiecznie wracamy do domu.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Przed Głogowskim Ratuszem odbyła się oficjalna prezentacja zespołu piłki ręcznej Chrobrego. Dało się poczuć atmosferę ligowych emocji.
4: Nowy sezon szczypiorniści Chrobrego zaczną w sobotę o 15:00 ze Stalą Mielec. Chłopaki rwą się do gry, do boju. Wszyscy już tęskniliśmy za graniem, powiedział trener Witalii Nat. Chrobry nie ukrywa ambicji, ale tonuje oczekiwania. Celem ma być awans do fazy play-off. Później będzie chciał walczyć o kolejne cele. To dość bezpieczne zapowiedzi pojawiające się po lekcjach i wnioskach wyciągniętych z minionego sezonu. Dzięki temu Chrobry jest silniejszy. Sponsor tytularny, czyli KGHM, pozostanie z Chrobrym przez kolejne 2 lata. Nowa umowa oznacza również większe wsparcie finansowe. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: A na koniec wybiegamy w przyszłość. W Świdnicy ruszyły zapisy na kończący sezon rajd rowerowy. Impreza każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Oficjalna liczba miejsc jest sporo krótsza niż chętnych do udziału, a więcej w materiale Jacka Zycha.
9: Tak, miejskie rajdy rowerowe to w Świdnicy już w zasadzie tradycja. Otwierają i zamykają sezon rowerowy i rzeczywiście co rok lista startowa, na której jest 990 oficjalnych miejsc, kończy się dużo wcześniej przed rajdem.
10: Rzeczywiście tak było, ponieważ jest to dość popularna impreza, w którym uczestniczy masa Świdniczan, ale także osób, które po prostu przyjeżdżają do Świdnicy, aby wziąć udział w tym wielkim przejeździe przez miasto. To jest prawie 1000 osób, w związku z czym tego typu grupa robi wrażenie, jak przejeżdża przez Świdnicę, dlatego kto ma ochotę, zachęcam, aby się zapisał. Przypominam raz jeszcze, zapisy kończą się 16 września.
9: To Mateusz Jadak ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Rajd wyjedzie spod Świdnickiego Urzędu Miasta w niedzielę, 20 września. 12-kilometrowa trasa poprowadzi ulicami Świdnicy na stadion Osiru przy ulicy Sportowej.
10: Oczywiście w trakcie jazdy kierowców będą czekały utrudnienia, ale to jest taki termin, gdzie ruch jest dość niewielki i też trasa jest tak poprowadzona obrzeżami, takimi mało częstszymi jezdniami, żeby nie kolidować mocno z ruchem drogowym. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników będzie oczywiście czuwała policja oraz straż miejska, która będzie jechała przed tym rajdem oraz za.
9: Całość zakończy wielki rodzinny piknik sportowy na stadionie. Impreza jest absolutnie bezpłatna. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia już za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.
7: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
8: Piosenka zagadka, bo to nie wiadomo, czy podmiot liryczny grozi, czy też się reklamuje w ten sposób, że kiedyś do ciebie wróci ona, piękna, zdolna i wiecznie młoda Agnieszka.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To jest taka nowoświecka tradycja, że w sobotę o tej porze wybieramy się do kina. To zawsze jest Kino Lot w Jeleniej Górze. Tylko pytanie powstaje następujące: co tam grają w weekend?
2: Do kina warto się wybrać bez względu na pogodę. Tym bardziej, że Kino Lot ma 3 propozycje. Kino Lot w Jeleniej Górze przy ulicy Pocztowej oczywiście. O godzinie 16 gorzkie święta. Po śmierci matki Elsa ucieka w pracę, nie pozwalając sobie na żałobę. Atak paniki zmusza ją jednak do zatrzymania i wyjazdu na Lanzarote, gdzie spotkania z innymi stają się początkiem konfrontacji z przeszłością, stratą i własnymi pragnieniami. O godzinie 18 coś dla fanów dobrej muzyki. Barking in the Dark, Nick Cave's Violet World Festival Avant Art. 2 wyjątkowe dokumenty poświęcone legendom muzyki alternatywnej. Barking in the Dark przybliża tajemniczy kolektyw The Residents, pionierów muzycznej awangardy. Nick Cave's Violet World to z kolei intymny portret Nicka Cave'a, opowieść o twórczości, żałobie i sile sztuki, która pomaga odnaleźć sens nawet w najtrudniejszych doświadczeniach. Ostatnia propozycja Kina Lot to godzina 20.15 i gwiazdozbiór psa Ridleya Scotta. W świecie zniszczonym przez śmiertelny wirus pilot Hish odbiera tajemniczy sygnał radiowy i wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu innych ocalałych. Czy mu się uda ich odnaleźć? Przekonamy się oczywiście w Kinie Lot. Zapraszamy. 3 podwójne wejściówki i przypominamy numer telefonu.
1: 757-646-646. Polecamy się.

0: A teraz pozwólcie, połączymy się z Jackiem Rogulskim. Jacek Rogulski jest na wyjątkowej imprezie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Dzień dobry, Jacek, dzień dobry, czy my się słyszymy?
2: Dzień dobry, słyszymy się, a tutaj na rynku w Chełmku Trzęsowskim zrobiło się naprawdę głośno, ale tutaj oddział żołnierzy w historycznych strojach właśnie się szykuje do wystrzału armatniego, który otworzy czwarty sudecki festiwal historyczny, dlatego musimy się spieszyć. Jest ze mną Krzysztof Wojtas, Sudety Pro, pomysłodawca i tak samo organizator, współorganizator tego wydarzenia. Panie Krzysztofie, co na dzisiaj przygotowaliśmy, bo wiemy, że jeśli chodzi o to, co będzie się tutaj działo, to jest całe mnóstwo różnych wydarzeń.
3: Dzisiaj w Chełmsku Śląskim mamy bez wątpienia święto sudeckich i dolnośląskich tajemnic, ponieważ przez cały dzień będą się odbywać spotkania z historią, to znaczy prelekcje, rozmowy, rekonstrukcje, warsztaty i wszystko to, co może zainteresować fanów tej tematyki. Zapraszamy już teraz przez cały dzień. Na stronie Sudety Pro jest dokładny program dzisiejszych wydarzeń, ale zaraz armata uderzy, aż się boję, czy przez tory nie będzie w radiu, zaraz zobaczymy, ale
2: musimy zdążyć.
3: Ten festiwal taki właśnie jest, więc zapraszamy serdecznie do Chełmsko-Śląskiego. Program pełen tajemnic i tematy związane z tak zwaną magią pośmiertną i tajemnice fanom na przykład tajemnic Dolnego Śląska czy programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska, który jutro o 8:30 w Muzycznym Radiu. No tym fanom chyba, tym słuchaczom nie trzeba przedstawiać majora Stanisława Siorka i dzisiaj będzie prelekcja jednego z najważniejszych czy najważniejszego badacza no właśnie dokonań zawodowych majora Stanisława Siorka, czyli pan Jacek Kowalski. Oprócz tego Robert Głuszczyk, Jarosław Szczyżowski, Maciej Bartków, to główni prelegenci, a poza tym no, trudno wymienić wszystko, co się dzisiaj tutaj będzie działo. Po prostu bądźcie z nami i do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Przyjeżdżacie tutaj do Chełmska Śląskiego. Rynek naprawdę bardzo urokliwy. Pogoda nam dopisuje to propozycja nie tylko dla pasjonatów historii, ale dla całych rodzin, bo będą także i warsztaty, no i oczywiście stoiska, gdzie będzie można coś pysznego przekąsić. Dzisiaj spotykamy się w Chełmsku Śląskim, a za chwilę będziemy mieli wystrzał armatni, dlatego ja szybciutko się rozłączam i oczywiście zapraszam do Chełmska Śląskiego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: A my z Jackiem i z Krzysztofem pewnie jeszcze raz się dzisiaj będziemy słyszeli. Dziękuję pięknie.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: No to teraz jeszcze poparzeni kawą 3 z piosenką Okrutła, Okrutna, Zła i Podła. Tak jest. Piosenka od Mateusza dla Filipa, niechże będzie, a my pozdrawiamy, ściskamy wszystkich tych, którzy zamawiają piosenki. Będzie nam niezwykle miło, jeżeli będziecie to dalej czynić. Tylko, że za moment przywita was Patryk Łasica. A ja, Radek Bajor, życzę wam pięknego, słonecznego, ciepłego dnia i niechże nie wieje i pożyczajcie sobie pieniądze i bądźcie dla siebie mili. I ogrzewajcie się nawzajem. Wróci.

0: muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
1: Reklama.
2: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
5: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
4: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
5: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
4: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 topsteel.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 11.
0: Czas na wiadomości.
7: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
7: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
9: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
7: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma taki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Po reklamie.

0: No właśnie, to takie proste, melonowe, no i neon.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Jednocześnie sobota i piąty dzień września, w końcu pierwszy bastion wolności po naprawdę ciężkim tygodniu, myślę, dla wielu naszych słuchaczy, ale dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę pięknie i ja również pięknie witam, Patryk Łasica. Dzień dobry, to jest Muzyczne Radio, no i oczywiście pasmo Best Of, gdzie spełniają się wasze muzyczne życzenia. Także jeśli chcecie przejąć stery Muzycznego Radia i odreagować cały tydzień, to nic nie stoi na przeszkodzie. Czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio pod adresem e-mail emisja@muzycznyradio.pl. Możecie także zadzwonić do studia pod numer 757-646-646 albo czwarta opcja, wysłać wiadomość głosową prosto na emisję za sprawą naszej aplikacji mobilnej. No i tak, aby dodać wam otuchy, może ktoś się też zainspiruje, mam dla was naszą dzisiejszą piosenkę dnia, no i to nie byle jaką, bo amerykańską, a będzie to Nora and Pure, Richard Waters, Don't Wake Up.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Nadal i Lies w paśmie Best Of.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A my przenosimy się prosto na Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców, już czwarta edycja tego wydarzenia. Na rynku w Chełmsku Śląskim jest Jacek Rogulski, z tego co mi wiadomo, to nawet nie sam. Dzień dobry, Jacku.
2: Melduję się ponownie. Tak, o 11 godzinie wystrzałem armatnim. Dobrze, że cokolwiek słyszę. Oficjalnie festiwal, czwarty sudecki festiwal historyczny Kroniki Odkrywców został otwarty, a w tej chwili mamy pokazy rycerstwa turniejowego i walki są prezentowane. Także dzieje się tutaj cały czas, jest bardzo dynamicznie i będzie dynamicznie przez cały dzień, dosłownie. A jest ze mną pan Rafał Lipka, menedżer regionu. Między innymi tematem charakterystycznym dla tego festiwalu, ale nie tylko, bo dla naszego samego położenia są tajemnicze podziemia. Mamy trochę tutaj takich interesujących, związanych z tym historii.
3: No oczywiście, Dolny Śląsk jest takim regionem bardzo ciekawym, tych podziemnych tras turystycznych jest bardzo dużo. No i każda z tych podziemnych tras jest o tyle ciekawa, że nawiązuje najczęściej nie tylko do samej historii danego obiektu, ale głównie też do historii regionu. No i my taką historię też wam tutaj chcemy przekazać.
2: Dużo tych tajemnic na temat tych kilometrów podziemnych chodników dzisiaj będzie można poznać.
3: No, myślę, że najwięcej poznać będzie można odwiedzając jedną, czy drugą, czy trzecią, czy ich jest kilkanaście tak naprawdę tych tras tutaj na Dolnym Śląsku, ale my na pewno tam rąbka tajemnicy wam dzisiaj tutaj w Chełmsko-Śląskim uwolimy.
2: Te najbliższe to między innymi Kamienna Góra, to też od lat można już tam zwiedzać, oglądać, ale wiemy też, że nie wszystkie te przejścia do końca są odkryte.
3: Tak, zachęcamy, żeby śledzić też nasze media społecznościowe Projekt Dorado, dlatego że to, co jeszcze nie odkryte, powoli odkrywamy, no i tam o tych wynikach badań was będziemy na bieżąco informować.
2: Okazuje się, że te podziemia można eksponować w taki sposób nawet rozrywkowy. Przykładem jest tutaj Time Gates.
3: Tak, oczywiście. My chcemy, żeby te podziemne trasy turystyczne przedstawiać w taki sposób interesujący, żeby był ciekawy zarówno dla osób starszych, zainteresowanych historią, ale też, żeby dzieci dobrze się bawiły i dobrze tam się czuły.
2: Dzisiaj między innymi będziemy też mieli pokazy szalonego naukowca z Time Gates, jeleniogórskich podziemi.
3: Tak jest. To jest taki koncept, którym zapraszamy właśnie całe rodziny po to, żebyście się dowiedzieli o tym, że nauka nie musi być trudna, że może być przedstawiona w ciekawy, interesujący sposób. Także no, takie jedne pokazy chemiczne tutaj też dla was przygotowaliśmy.
2: Trudno tak jednorazowo wszystkim opowiedzieć, ale jeżeli ktoś chciałby przekonać się, jak interesujące jest tutaj od godziny 11 już, bo cały czas się dzieje, no to powinien siadać w auto od Jeleniej Góry, to jest niecała godzinka drogi, łatwo można dojechać, pogoda jest przyjemna, rynek w Chełmsku Śląskim urokliwy, jak się dowiedziałem niedawno od burmistrza Lubawki, będzie remontowany, tak więc jest jeszcze okazja, żeby go obejrzeć w takim stanie, w jakim jest, a dzisiaj czwarty sudecki festiwal historyczny Kroniki Odkrywców właśnie na rynku w Chełmsku Śląskim. Będziemy się jeszcze łączyć. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Gdzie oczywiście bardzo zapraszamy. Dziękujemy, Jacku. No ale w regionie dzieje się wiele więcej, bo przykładowo dziś o godzinie 20 na Błoniach, w Jeleniej Górze także koncert kultu, gdzie wstęp jest oczywiście wolny. A my przechodzimy teraz na falę Best Of i zaczynamy od propozycji, którą nadesłała nasza słuchaczka Dorota z dedykacją dla córki Karoliny. Pozdrawiamy was, udanego dnia życzymy, no i posłuchajmy przed nami Boston, More Than a Feeling.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 11.30.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
6: Dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę sprzyjająco, co prawda temperatura nie powala, bo średnia w naszym regionie wynosi obecnie 20 stopni. Do godziny 15 zyskamy jeszcze 2 stopnie i to będą dzisiejsze wartości maksymalne. Najchłodniej jest w zachodniej i południowej części, tam od 14 do 17 na plusie, w centrum najcieplej. Na barometrach 1016 hektopaskali, ciśnienie w trendzie wzrostowym i w takim też pozostanie. Wiatr wschodni, bardzo intensywny, porywy nawet do 55 km na godzinę. To na szczęście dzisiejszy maks bliżej zmierzchu zacznie słabnąć. Zachód słońca rozpoczyna się o godzinie 19.28, w nocy około 15 stopni. No i jutro bardzo podobne warunki, może być odrobinę więcej chmur, oczywiście 0% szans na opady deszczu.
7: Pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: A teraz sprawdźmy, co słychać nowego w regionie. Opowie o tym Anna Tarkota.
8: Na początek jubileusz. W przepięknych wnętrzach Teatru Norwida w Jeleniej Górze świętowano 35-lecie Straży Miejskiej w stolicy Karkonoszy. To służba, która nie kojarzy się już tylko z blokadami na kołach źle zaparkowanych pojazdów, ale przede wszystkim z dbałością o porządek, bezpieczeństwo w mieście oraz edukację dzieci i młodzieży. Jak przyznaje założyciel Straży Miejskiej, były prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, w 1991 roku był to wymóg ustawowy, ale przez te lata potwierdziło się, że to służba potrzebna miastu i mieszkańcom.
9: Była potrzeba i była ustawa. Ustawa, która jakby miała podzielić policję na takie FBI, te od tych grubych spraw i lokalną, no z czasem okazało się, że ten podział nie jest taki jasny do końca, no ale Straż Miejska w Jeleniej Górze okazała się potrzebna. Doświadczenie COVID-u, powodzi, no wielu tam sytuacji, jak i porządku codziennego, no pokazuje, że są potrzebni, a szczerze mówiąc patrolu pieszego, policyjnego dawno nie widziałem, a Straż Miejską spotykam regularnie.
10: Tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy, tam Straż Miejska jest.
8: Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
10: Zmienia się wizerunek Straży Miejskiej. Przedtem Straż Miejska była postrzegana jako ci, którzy zakładają blokady, dzisiaj bardziej jako ci, którzy udzielają pomocy mieszkańcom. Mi zależy na tym, żeby Straż Miejska była szanowaną jednostką, żeby to byli ludzie właśnie tacy, którzy przede wszystkim empatią i pomocą mieszkańcom służą. I przede wszystkim tutaj chciałbym podziękować panu komendantowi Piotrowi Wałczykowi, bo to jest jego duża praca, jego duża zasługa, że właśnie zmieniła się Straż Miejska na lepsze.
11: Komendant Straży Miejskiej Piotr Wałczyk.
12: 35 lat, piękny jubileusz. Już na stałe Straż Miejska wpisała się w krajobraz Jeleniej Góry.
11: Tak, zaczynaliśmy w 91 roku. Teraz jednostka jest 39 osób. Łącznie 52 osoby są zatrudnione w Straży Miejskiej.
12: Czego wam można życzyć? Bo sprzęt coraz nowocześniejszy, auta też. Czegoś jeszcze potrzebujecie?
11: Ja myślę, że trzeba nam życzyć przede wszystkim dużo zdrowia i każdej interwencji, żeby dobrze się skończyła. A sprzęt mamy, ale najważniejszy w służbie jest człowiek, czyli zdrowia trzeba życzyć.
13: Rzecznik Komendanta Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Jest to bardzo stabilna praca, dlatego też, jeżeli ktoś ma w zamyśle pracę na rzecz miasta Jeleniej Góry, czuje to w sobie, serdecznie zapraszamy. Co prawda tych miejsc może nie ma tak dużo, nie mamy tylu wakatów, ale zapraszamy do pracy, bo my pracujemy na rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy dla mieszkańców i dla miasta Jeleniej Góry.
8: Materiał przygotował Przemysław Kaczałko. Pozostajemy w stolicy Karkonoszy. Inauguracja 68 września Jeleniogórskiego już w ten weekend. Największe święto miasta rozpoczyna się dzisiaj na Błoniach Jeleniogórskich. Przed nami wieczór wypełniony doskonałą muzyką, wyjątkową atmosferą i koncertami artystów, którzy od lat cieszą się uznaniem publiczności. Mówi Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
2: Podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na Błoniach Jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No a od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa, a potem po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
8: Jutro kontynuacja wielkich emocji na Błoniach Jeleniogórskich, bo już od godziny 15 rozpoczynają się zmagania największych siłaczy o Puchar Polski Strongman. Ogromna siła, sportowa rywalizacja i widowiskowe konkurencje, a na publiczność czekać będą również konkursy i dodatkowe atrakcje.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Na koniec odwiedzamy Szczawnozdrój, gdzie w czwartek Artur Andrus skręcił teledysk do piosenki napisanej w konkursie przez mieszkankę właśnie Szczawnozdroju. O kulisy tego niecodziennego projektu pytał Jacek Zych.
3: Tak, rzeczywiście teledysk do piosenki Rowerowy Jazz, napisanej przez Malwinę Żelazik, to klip promujący wydawnictwo, jakie powstało po ogłoszonym przez Szczawieński Teatr Zdrojowy konkursie na tekst piosenki promującej region. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac wybrano 17. Po niezbędnych korektach zwycięskie teksty trafiły do kompozytorów, a następnie do artystów, którzy je zaśpiewają. A ta lista naprawdę robi wrażenie.
5: No i tu, wiesz, jest wielu artystów, bo jest Artur Andrus, jest Ania Rusowicz, jest Poparzeni Kawą 3, Maniek Lubomski, jest Jan Trybunia-Tutka, no kurczę.
3: I oni wszyscy wystąpią na tej płycie?
5: Oczywiście, oczywiście.
3: Powiedział mi Mirosław Kowalik, dyrektor Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju i co ważne, basista zespołu Raz, Dwa, Trzy. A Rowerowy Jazz, śpiewany przez Artura Andrusa, ma być piosenką i klipem promującym to wydawnictwo.
14: Pomyślałem sobie, że coś w tym musi być, jeżeli on jest tak zapalony. A potem usłyszałem, co z tego wynika, to znaczy jakie fajne teksty powstają, jaka świetna muzyka do tego powstaje i pomyślałem sobie, że z przyjemnością bym wziął w tym udział. No i wziąłem.
3: Tekst został panu przydzielony, czy sam pan wybrał?
14: Dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że gdyby to było coś o podnoszeniu ciężarów albo o karate, to byłbym niewiarygodny. A jeżeli się śpiewa o rowerze, to jeszcze w miarę jestem wiarygodny.
3: A to właśnie Artur Andrus. W sumie, tak jak już wspomniałem, na płycie znaleźć ma się 17 utworów. Premierę zaplanowano na koniec tego roku. Szczawnozdrój, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Na kolejne doniesienia zapraszamy za niespełna godzinę. Usłyszymy się o 12.30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
1: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

0: Margaret. Muzyczne Radio Lato.
1: Tyle mniej to nie poniedziałek. Pierwsza wrześniowa jazda już za nami, no ale wydaje mi się, że temperatura ta jesienna może zdecydowanie studzić nastroje, nawet mimo faktu, że dziś sobota. No jeśli ktoś z was tęskni za słonecznym, złotym latem, to takie pojawi się teraz na falach muzycznego radia. Prosto z Hit Planety przed nami Loi, David Puentes i Golden Summer.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Marbles, Atomic, jednocześnie Get You, mamy 10 minut do godziny 11.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I ponownie ruszamy w radiową wycieczkę prosto na Sudecki Festiwal Historyczny w Chełmsku Śląskim. Na miejscu nie mogło zabraknąć muzycznego radia. No i jesteśmy my. Dzień dobry, Jacku. Co tam słychać nowego, powiedz?
2: Jesteśmy oczywiście, przypomnę, 4. Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców i odkrywamy, będziemy odkrywać, ale też będziemy spacerować, bo taki spacer historyczny po Chełmsku Śląskim, gdzie poznamy miejsce, gdzie była fosa. Co prawda, jak słyszeliśmy, tutaj nie było murów, ale była fosa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech siada w auto albo na rower, ewentualnie nawet na hulajnogę i dojeżdża tutaj do nas. Jesteśmy na rynku w Chełmsku Śląskim, a jest ze mną teraz pan Łukasz Orlicki z magazynu Odkrywca, który wie wszystko na temat odkryć, poszukiwań na Dolnym Śląsku. Takich miejsc tutaj u nas, w naszym regionie jest szczególnie dużo.
3: Tak, ja obecnie tutaj reprezentuję nasze wydawnictwo, ono wydaje magazyn Odkrywca i Archeologię Żywa, więc mamy, że tak powiem, pełen przekrój zarówno takich różnych badań archeologicznych, jak i poszukiwań czysto takich, można powiedzieć, skarbów czasem, czyli miejsc, które, no bo nie dla każdego ten skarb jest tym samym, dla jednego skrzynka jest pełna skarbów, a dla drugiego po prostu ciekawa informacja albo jakieś inne takie sprawy, które nas ciekawią, choćby czym jest jakaś kapliczka przydrożna koło nas, kiedy powstała, to można wszystko samemu próbować odkrywać. Ale my jako Odkrywca akurat się zajmujemy takimi sprawami, można powiedzieć, z pierwszej ligi, czyli różnymi takimi fascynującymi skarbami, depozytami, które miały być ukrywane podczas II wojny światowej. Nawet ostatnio tu udało nam się rozszyfrować pewne dokumenty niemieckie wskazujące, że takich ukrywano tutaj na Dolnym Śląsku, na przykład tak zwane depozyty dywersyjne, czyli po wojnie, w czasie wojny jeszcze Niemcy, a konkretnie Wydział Abwery, sabotażowy Abwery niemieckiej, ukrywał tu na Dolnym Śląsku no co najmniej kilkaset skrzyń z różnego rodzaju materiałami wybuchowymi, ale też ubraniami, pieniędzmi, a nawet narkotykami, bo wiadomo, że Niemcy przodowali, to tak powiem, w dopingowaniu swoich żołnierzy różnego rodzaju środkami. Takie rzeczy podobno też w tych skrzyniach miały się znajdować.
2: Temat odkryć się zawsze rozpalał i rozpala wyobraźnię, ale tak jak pan wspomniał, czasami takie mogłoby się wydawać nic nieznaczące artefakty pozwalają odpowiedzieć na dość ważne pytania.
3: Tak, to jest no, częsta sprawa, że ta informacja, to rozwiązanie zagadki czasami tkwi w takich niewielkich sprawach, tak? Jakichś garści przedmiotów, którą się w którymś momencie znajduje. No kiedyś udawało nam się znajdować

0: zaproszenia, kiedy będziemy mogli posłuchać to, co będzie miał pan do powiedzenia.
1: A tutaj koło chyba 13.30 będę opowiadał tak naprawdę o tym, co ten Dolny Śląsk jeszcze tutaj skrywa pod kątem skarbów.
0: Widzimy się w Chełmsku Śląskim, Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Bardzo dziękujemy Jacku, bardzo dziękujemy panu Łukaszowi. To były kroniki odkrywców prosto z Sudeckiego Festiwalu Historycznego. No podobno kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Indian, to było im zimno, także trzeba uważać, co i kogo odkrywamy. A teraz powróćmy na falę best of, rozpoczynając od muzycznego zaproszenia, bo zagra dla nas Kult, który również dziś o godzinie 20 pojawi się na Jeleniogórskich Błoniach. To z okazji Września Jeleniogórskiego. Gorąco was zapraszamy, no i posłuchajmy.
3: Muzyczne Radio Best of. Najlepszy z najlepszych.
4: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie Muzycznego Radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu. Lubańska 13A.
7: Skoda.
8: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 12.
0: Czas na wiadomości.
10: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwane kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
11: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
10: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
0: To były wiadomości.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
7: A sytuacja na drogach jest wręcz wzorowa, bo tak naprawdę spoglądając na mapy utrudnień, w mało którym miejscu na Dolnym Śląsku, także w kraju, widać zator lub spowolnienia. Jedyny wyjątek to A4 w stronę Katowic, odcinek za Wrocławiem, tuż przed Młodoszowicami, aż do Wierzbnika, tam czeka Was lekki zator. Reszta tras ekspresowych, autostrad w pełni przejezdna. No i życzymy Wam szerokich i bezpiecznych podróży.
8: Autopromocja.
6: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
8: Autopromocja.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spoko. Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne. Polpharma SA.
13: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
14: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
15: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczkow.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Całe szczęście, że to jedyna burza, jaką dziś zobaczycie i usłyszycie. Oczywiście Izabela Trojanowska, najlepsza z najlepszych, ikona polskiego rocka.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A my ponownie przenosimy się do Chełmska Śląskiego. Dzień dobry, Jacku, co tam słychać?
2: Dzień dobry, spotykamy się ponownie. Jest ze mną również interesujący gość, ale o tym za chwilę. A spotykamy się na czwartym sudeckim festiwalu historycznym Kroniki Odkrywców, czyli już po raz czwarty Chełmsko-Śląskie stało się miejscem spotkania badaczy, regionalistów, miłośników historii i wszystkich osób zainteresowanych niezwykłą przeszłością Dolnego Śląska. Wiemy, że tych tajemnic i w ogóle, jeśli chodzi o historię, to nasz region jest w te wszystkie aspekty przebogaty. Moim gościem jest pani Beata Just, artystka multimedialna, performerka, która również prezentuje na tym festiwalu swoją ostatnią książkę napisaną w trzech językach, ale to tematy dotyczy tutaj regionu naszego, dokładnie Karkonoskiego.
3: Tak, dzień dobry. Pochodzę stąd, tutaj się urodziłam, niedaleko Chełmska Śląskiego, pochodzę z Kamiennej Góry. Wykonałam takie olbrzymie koło przez świat, pojechałam po studiach we Wrocławiu na studia do Hamburga. Tam żyłam dosyć długo. Stamtąd odkryłam Pragę i Czechy, bo znając ją, Czechów z literatury, z filmu, nie znałam ludzi, bo żyliśmy w czasach, kiedy granice były zamknięte, więc mogłam poznać tak jakby czeską kulturę i wejść w nią, zapoznać przyjaciół z tamtej strony, czyli od strony Hamburga. A że przesiągnęłam tymi trzema kulturami, mając w sobie polskość, łączę te trzy kultury i książkę napisałam w trzech językach. Było to dla mnie bardzo ważne. Wynika to bezpośrednio z tego, że prowadzę parady Dom Trzech Kultur w Niedamirowie na granicy z Czechami. Codziennie jestem w Czechach. To jest bardzo blisko do Niemiec, więc książka opisuje w tych trzech językach miejsce, gdzie żyję, co jest dla mnie ważne. Przechodzi przez od ciekawostek, przez historię. To jest też taka podróż w czasie. Opisuje też naszą historię, jak stworzyliśmy Paradę Dom Trzech Kultur. Opisuje piękno tego terenu od strony natury, fauny, flory. U nas na przykład zakręcają bociany, czarne bociany gniazdują. Są jelenie, pojawiają się też białe jelenie, co staje się już legendą. O tym też piszę. Książkę stworzyłam na zasadzie takiego kalendarza. Idę przez cały rok. Kalendarza celtyckiego, kalendarza drzew i poświęcam naturze i drzewom bardzo dużo w tej książce i opisuję, zaczynając od stycznia, poprzez cały rok, zataczam taki krąg.
2: Pani Beato, Chełmsko-Śląskie wydaje się być odpowiednim miejscem na organizowanie takiego festiwalu historycznego Kroniki Odkrywców.
3: Tak, historia jest bardzo ważna, jest ciągłością, czas płynie i nie ma żadnych cięć i jest jakby, jesteśmy też w tym nurcie i na przykład ja biorę całe to dziedzictwo tak zwane poniemieckie, wyrosłam w Kamiennej Górze w tej poniemieckości, gdzie na strychu były książki w języku niemieckim, gdzie na drzwiach wejściowych do domów był napis Briefe i biorę to jako za swoje dziedzictwo i myślę, że to jest takie naturalne, że jakby historia nas otacza i jest...
2: A tak, ta historia nas otacza, zwłaszcza tutaj na rynku w Chełmsku Śląskim. Dzisiaj przez cały dzień zapraszamy dużo wydarzeń. Program niezwykle napięty i przebogaty. Można znaleźć na Facebooku wszystkie szczegóły dotyczące tego programu, bo to nie da się tak po prostu wymienić w jednej chwili, a my będziemy jeszcze się spotykać z ciekawymi ludźmi, osobistościami. Można nawet podkreślić, które pojawiły się na czwartym sudeckim festiwalu historycznym w Chełmsku Śląskim. Jacek Rebulski, Muzyczne Radio.
0: Bardzo dziękujemy. No i słuchaczy oczywiście zapraszamy do odwiedzin festiwalu, tak jak do uczestnictwa w naszym radiowym koncercie życzeń, bo to ostatnie jego minuty pozostałe do godziny 13. Także jeśli macie jakieś życzenie, to zapraszamy Was na nasze social media, do kontaktu telefonicznego. Możecie nagrać się także w naszej aplikacji mobilnej, albo wysłać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl. A teraz ponownie szybka wycieczka na hit planetę, gdzie czekają na nas Nora Pure, Richard Waters, Don't Wake Up.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.

0: reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaśminka urodziła się zaledwie 1,5 roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Minęła godzina 12:30.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Pierwsze minuty popołudnia, no a w regionie coraz to więcej słońca, co bardzo cieszy. Na niebie pozostają jeszcze jakieś niedobitki deszczowych chmur, ale z każdą kolejną godziną według prognoz ma być coraz to pogodniej. Jeśli chodzi o temperaturę, zaledwie 1 stopień dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych. Średnia w regionie wynosi obecnie 21 stopni. I są miejsca, gdzie może być jeszcze cieplej, przykładowo w Nysie prognozowane jest 23 na plusie. Jest z nami wschodni, bardzo porywisty wiatr, który zdecydowanie ochładza aurę, ale stopniowo jego prędkość będzie się obniżać. Obecnie wieje do 55 km na godzinę. Na barometrach 1016 hektopaskali i ciśnienie będzie cały czas rosnąć. Zachód słońca rozpoczyna się o godzinie 19:28, a w nocy 15 stopni.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
1: Ostatnie dziś doniesienia z regionu rozpoczynamy od wstrząsającej informacji z Oleśnicy. Jak przekazała dolnośląska policja, funkcjonariusze ustalili tożsamość ofiar, które zginęły wczoraj pod kołami pociągu. To matka z dzieckiem, które najprawdopodobniej wbiegło na przejście dla pieszych, a kobieta chciała je ratować.
4: Niewyobrażalna tragedia w Oleśnicy rozegrała się w piątek po południu. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury. Jak mówi nam dzisiaj komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, policjanci zakończyli jeden z trudniejszych etapów w śledztwie. Ustalili tożsamość ofiar. To 45-letnia mieszkanka Oleśnicy i jej 9-letnia córka, mówi nam policjant. Jak wstępnie ustalili śledczy, dziecko wbiegło na przejście dla pieszych, a matka, chcąc je ratować, ruszyła za nim. Wtedy oboje zostali potrąceni przez pociąg kolei dolnośląskich relacji Krotoszyn-Jelcz-Laskowice. Nadal prowadzimy czynności w tej sprawie. Ustalamy między innymi miejsce zamieszkania ofiar i inne kwestie, zaznacza komisarz Jabłoński. Maszynista składu został poddany rutynowym badaniom na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. Mieszkańcy Oleśnicy nie mogą się otrząsnąć po tragedii. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Teraz Lubanie, o krok od tragedii. Tam wczoraj późnym wieczorem doszło do pożaru jednego z mieszkań przy ulicy Różanej. Konieczna była ewakuacja wszystkich lokatorów budynku. O szczegółach oficer prasowy Straży Pożarnej w Lubaniu, starszy kapitan Marek Kret.
5: W dniu wczorajszym o godzinie 22:09 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że na parterze budynku wielorodzinnego pali się mieszkanie oraz że wewnątrz przebywa jedna osoba. Po przyjeździe na miejsce zdarzenie to potwierdził dowódca. Drzwi do mieszkania były zamknięte, także strażacy siłowo musieli je otworzyć. W mieszkaniu znaleźli osobę poszkodowaną, to jest mężczyzna, 71 lat. Został on przez strażaków ewakuowany, przytomny, kontaktowy. Następnie po udzieleniu KPP, czyli pierwszej pomocy przez strażaków, został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu działania prowadziły 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej z Mściszowa. Następnie pożar został ugaszony, mieszkanie przewietrzone i na tym działania Straży Pożarnej zostały zakończone.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Na gminne święto plonów Dożynki 2026 zaprasza w Leni w powiecie lwóweckim. To będzie dwudniowa zabawa połączona z dwoma zacnymi jubileuszami. Gwarantujemy pozytywną atmosferę oraz świetną rozrywkę, mówi Artur Zych, burmistrz w Leni.
6: W tym roku ma być to wyjątkowe święto dla dlatego, że nie organizowaliśmy tego czerwcowego swojego wydarzenia. Chcemy, żeby przy okazji właśnie dożynek, żeby te święta były dwudniowe, żeby nasi mieszkańcy mogli się wybawić, wytańczyć, wyszaleć. W tym roku to święto jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Będzie połączone z obchodami 80-lecia OSP w Leń, a także 80-lecia klubu Pogoń w Leń. To jest weekend 5-6 wrzesień. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę się dobrze pobawić. Będzie bardziej biesiadnie, jak z dużymi nazwiskami, aczkolwiek też i zapewniamy ciekawe koncerty, bo takie będą.
1: A na koniec wybiegamy w przyszłość, bowiem już 12 września mieszkańcy Zagłębia Miedziowego spotkają się w Lubinie podczas święta KGHM. Ma ono podkreślić 65-lecie KGHM Polska Miedź oraz 80-lecie Zagłębia Lubin.
7: W programie zaplanowano rodzinny piknik, bogaty w atrakcje edukacyjne, historyczne i sportowe. Jedną z głównych atrakcji święta KGHM będzie miasteczko spółek grupy kapitałowej, w którym zaprezentuje się blisko 20 podmiotów z rodziny polskiej miedzi. Pod hasłem Miedź ma wiele głosów pokażą one niemal wszystkie obszary działalności grupy. Każdy z nich przygotuje swoją strefę prezentacji, aktywności i spotkań. Na gości czekać będzie również strefa KGHM Experience. Rodzinne atrakcje, wystawy historyczne, spotkania z legendami Zagłębia Lubin i aktywności edukacyjne. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Święto KGHM 12 września, ale ten weekend obfituje w mnóstwo propozycji na spędzenie wolnego czasu. Polecamy imprezownik na stronie Muzycznego Radia. Tam kilka od nas wartych uwagi wydarzeń. Zerknijcie, no i może skorzystacie z propozycji. Polecamy i dziękujemy jednocześnie za uwagę, bowiem to był ostatni z sobotnich raportów regionalnych. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
8: Po reklamie.

0: Janek Szyna, no i wielki hit, którym to podbił wakacje roku 2021, Chemiczna noc.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Nam zostało ostatnie 14 minut do godziny 13, no i po 13 spotykamy się ponownie na top30.pl, gdzie dwie godziny mamy zarezerwowane dla najlepszych i najnowszych polskich utworów, także jeśli lubicie polskie nowości, to ominąć was nie może. No i będzie także gość specjalny, nasze studio ponownie odwiedzi Oliwia Socha. No a teraz moment idealny na hit tip i będzie to coś, co zdecydowanie przypomni nam o najpiękniejszych słonecznych dniach tegorocznego lata. Golden Summer, Low i David Puentes.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Division, Giselle, no i Colors.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Za nami także szczerozłote lato w hit typie za sprawą Loi. No i tych słonecznych dni zostanie nam już jak na lekarstwo. Warto z nich skorzystać. Dziś przykładowo taki się trafił. No i wiele ciekawego dzieje się w naszym regionie. Przykładowo w Chełmsku Śląskim, gdzie trwa czwarta edycja Sudeckiego Festiwalu Historycznego. I na miejscu jest nasz reporter Jacek Rogulski. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry ponownie. Dokładnie, trafiłeś w dziesiątkę. Dużo się tutaj dzieje. Czwarty Sudecki Festiwal Historyczny, kroniki odkrywcy, a więc opowieści o tajemnicach, ale nie tylko, o samej historii regionu. Mamy tutaj także rekonstrukcje i pokazy walk dzięki grupie Agencji Artystycznej, dokładnie Hegemon. Z Agencji Artystycznej jest ze mną właściwie, albo są panowie, bo jest ich dwóch, pan Tomasz Miękus i pan Marek Mojecki, są w ciężkich zbrojach. Można oczywiście to wszystko tutaj obejrzeć, zobaczyć, ale o szczegóły zapytam pana Tomasza Miękusa, co tutaj dzisiaj prezentujecie i jakie elementy zbroi prezentujecie i jaki okres historyczny, o, bo to jest właśnie ważne.
3: Dzień dobry. Prezentujemy uzbrojenie od XIII wieku po koniec XV. Między innymi pokazujemy też miecze, topory, hełmy, broń palną, łuki.
2: Mieliśmy też okazję podziwiać was podczas walk turniejowych, tak jak mniej więcej one wyglądały.
3: Jak najbardziej. Prezentowaliśmy walki na miecze jednoręczne, miecze długie, topory, cepy, a więc działo się.
2: Panie Marku, pan Marek Mojecki, w jakiej zbroi jest pan, właściwie w jaką zbroi jest pan przyodziany? Jakie elementy tej zbroi tutaj mamy?
4: Ja na sobie mam pełną zbroję płytową i ja reprezentuję okres okołogrumbalski, czyli tej bitwy, którą mieliśmy, stoczyliśmy z naszymi z krzyżakami i na sobie mam elementy typowej takiej zbroi z elementami też odziania cywilnego. Na głowie mam tak zwane okrycie czaperą.
2: Prezentujecie się naprawdę wyjątkowo. Każdy kiedyś chciał być rycerzem, ja także, ale po prostu mi się nie udało. Pewnie nie w tej epoce się urodziłem, ale oprócz tego, że pokazy walk, prezentacja zbroi, no to również można z wami porozmawiać na temat historii. Jeżeli ktoś ma pytania i chciałby dowiedzieć się, w jaki sposób to uzbrojenie, te zbroje powstawały, to oczywiście wasze stoisko jest tutaj do dyspozycji.
3: Jak najbardziej opowiadamy właśnie o uzbrojeniu, jak wykonywało się

0: W wielu miejscach takich historycznych, wielkich potyczek można grupę artystyczną Hegemon obejrzeć, pana Tomka i pana Marka. Jeżeli macie, słuchacze, pytania, to przyjeżdżajcie do Chełmska Śląskiego, gdzie trwa czwarty sudecki festiwal historyczny Kroniki Odkrywców. Dzisiaj przez cały dzień jeszcze dużo będzie się działo, o tym będziemy jeszcze rozmawiać, bo w planie mamy kolejne łączenia. Z rynku w Chełmsku Śląskim Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Bardzo dziękujemy, pełen przekrój historii. No i to wszystko, tak jak powiedział Jacek, w Chełmsku Śląskim. Gorąco was zapraszamy, a teraz w Best Of tuż przed serwisem i top30.pl Ira i Miłość.
2: Best Of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2.

0: sobotę w programie. Zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
0: Czas na wiadomości.
6: Plony rolników niższe w tym roku donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
7: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
6: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
7: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
6: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
8: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
9: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
8: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
9: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
8: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
6: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
10: Top 30.pl.
0: Nowość.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie.
5: Top 30.pl.
4: Nowość.

0: Klimańska i jej droga, jej dom to jedna z dzisiejszych nowości na top30.pl.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Pierwsze powakacyjne wydanie naszego programu. Notowanie numer 866. Dokładnie tyle tygodni spotykamy się w tym wspaniałym miejscu, no i zawsze zaskakuje nas niesamowicie. Dziś nie będzie inaczej, no bo w premierach pojawią się m.in. Bryska, będzie także Martyna Baranowska i trio Mrozu wraz z braćmi Kacperczyk. Po 14 odwiedzi nas także Olivia Socha, no i szepnie kilka słów o kolejnym singlu z jej debiutanckiej płyty. A teraz kolejna nowość, która oficjalnie dołącza do bitwy o wasze głosy i będzie to kwintesencja wakacji według tej pani.
2: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, a to jest polska lista hitów top30.pl w muzycznym radiu.
1: Top30.pl. Nowość.

0: Takie lato i Sylwia Grzeszczak. A jeśli ktoś z was ma w głowie Filipa Lato, no to świetnie się składa, bo to właśnie on jest teraz przed nami i niestety jego burza mocno traci, bo w ubiegłym tygodniu był na pozycji 15, dziś już jest 27. Jeśli zależy wam na tym, aby został dłużej na liście, to koniecznie głosujcie na stronie muzyczneradio.pl. A teraz posłuchajmy.
1: Top30.pl.
2: Cześć, tu Filip Lato. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Muzycznego Radia

0: Czasem, by dotknąć nieba, trzeba zaryzykować błysk. Piękne słowa Filip Lato i burza, no a my ponownie opuszczamy top30.pl.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I przenosimy się prosto na czwartą edycję Sudeckiego Festiwalu Historycznego w Chełmsku Śląskim. No i na miejscu jest nasz reporter Jacek Rogulski. Dzień dobry, Jacku.
2: Kolejny raz witamy się, ale kolejny raz zapraszamy, bo jeszcze dużo przed nami. Historyczny Festiwal Sudecki Kroniki Odkrywców trwa dosłownie przez cały dzień, a zakończy się wspaniałym spacerem historycznym po tej urokliwej, wyjątkowo urokliwej miejscowości. My spotykamy się z różnymi ludźmi, którzy dzisiaj są i wypełniają tą przestrzeń festiwalową. Teraz jest ze mną Robert Głupczyk z Kamiennej Góry, regionalista. Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia to przedsięwzięcie, festiwal organizowany w małej miejscowości chełmsko-śląskie, festiwal takiego formatu i rozmiaru?
3: Wspaniałe, potrzebne. To jest bardzo ważna rzecz, że odbywa się tutaj taki festiwal już po raz czwarty. Ja niesamowicie podziwiam tutaj inicjatywę, która powstała. Cieszę się, że zostałem zaproszony. Uważam, że jest to niezwykle wartościowa sprawa. Nie tylko pod względem promocji samego dziedzictwa, które jest ogromne, w dużej mierze zapomniane, w dużej mierze zakurzone, wymagające właśnie mówienia o nim, ale też pod tym kątem, że ożywia się to miejsce. Ono jest ewidentnie właśnie dzisiaj jest to bardzo widoczne, że ten rynek może żyć, że Chełmsko-Śląskie może żyć, że jest miejscem, gdzie warto przyjechać, że jest miejscem pięknym, które przyciąga swoimi walorami architektonicznymi, ale też głęboko drzemiącą tutaj właśnie przepiękną historią.
2: Ciekawa jest także formuła samego festiwalu, bo nie odbywa się on tak jakby w jednym miejscu, chociaż rynek jest centralnym miejscem wszystkich wydarzeń, to także odbywa się to w poszczególnych jakby budynkach, czy zupełnie innej przestrzeni. Chodzi o to, żeby jakby pokazać, że historię można prezentować absolutnie wszędzie, a najlepiej w ciekawych miejscach.
3: Tak, ta formuła taka trochę wędrującego festiwalu, chociaż na małym obszarze, tego, jak pan wspomniał, rynku samego w Chełmsku-Śląskim, jest według mnie idealna dla tego festiwalu, ponieważ właśnie ma ten potencjał pokazania tego miejsca nie z jednego jakiegoś centralizowanego punktu, z jakiegoś centrum kultury czy innego ośrodka, natomiast wkrada się w różne zakątki, pokazuje, że warto zaglądać w różne miejsca, które czasami omija się po prostu w takiej masowej turystyce, z przewodnikiem, gdzie wchodzi się w konkretne punkty, tak tutaj pokazujemy, że trzeba zaglądać na klatki schodowe, że trzeba ciekawić się po prostu, że trzeba pobudzać swoją ciekawość danym miejscem.
2: Chełmsko-Śląskie doskonale się do takich działań nadaje. Ja sam wszedłem ten rynek i muszę stwierdzić, że jest naprawdę pod każdym względem wyjątkowy, co prawda wymagała jeszcze trochę prasy, ale już wiemy, że w przyszłym roku będzie modernizowany, tak więc Chełmsko-Śląskie poprzez tak samo i sam festiwal, można powiedzieć, pięknieje, nabiera charakteru, no i przede wszystkim jest poznawalne, zaczyna być rozpoznawalne, nie tylko ze względu na domy tkaczy.
3: Dokładnie. Ja a propos jeszcze tego pięknienia, ja uważam, że ta patyna czasu jest też piękna. Wiele osób wbrew pozorom docenia właśnie ten walor. Nie takie stuprocentowo odremontowane wszystko jak dekoracja teatralna, tylko właśnie autentyczność. Autentyczność, która czasami jest porośnięta chwastem, która czasami jest pęknięta, która czasami jest zmurszała i tego tutaj nie brakuje. To jest naprawdę pełne, piękne i realne.
2: Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Chełmska Śląskiego, szczególnie dzisiaj jeszcze, bo cały czas trwa czwarty Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców. Przed nami jeszcze ciekawe, interesujące wykłady w różnych przestrzeniach, o czym wspominaliśmy, ale także pokazy szalonego naukowca, poza tym także rekonstrukcje, pokazy walk. Możemy obejrzeć nie tylko rycerstwo, ale także i żołnierzy sprzed kilkuset lat. Piękne dekoracje, które się tutaj też pojawiają, a dla dzieci najróżniejsze warsztaty. O godzinie 17.15 zapraszamy na spacer historyczny po Chełmsku Śląskim, który poprowadzi Krzysztof Wojstas. I jak wspomina mi, to będzie mówił też o fosie, która otaczała Chełmsko-Śląskie, chociaż nie było tutaj murów, ale więcej na ten temat dowiecie się przyjeżdżając po prostu do Chełmska Śląskiego, przyjeżdżając do nas na rynek miejski. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Będzie pięknie, gorąco was zapraszamy i dziękujemy. Tak jak na top30.pl będzie piękniej, to dosłownie, bo przed nami Marisia dziś na pozycji 26.
1: Top30.pl.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl. Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
2: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
5: Siemanko, tu Ania
6: i Piotr, czyli zespół Sahiel.
5: Pozdrawiamy słuchaczy polskiej listy hitów Top30.pl i muzycznego radia. Codziennie

0: Gdzie jest miłość? No i formacja Sahel dziś na pozycji 24.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Zyskują jeden punkt przez tydzień, no a przed nami pierwsza premiera. W niej bryska i szklane oczy. Bardzo kontrastowa propozycja na koniec wakacji. Niedawno podzieliła się z nami anglojęzycznym, także pełnym energii utworem Echo Echo, który został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. A teraz powraca z kolejną taneczną propozycją, jednakże ta będzie z nutką melancholii, no bo w warstwie lirycznej otrzymujemy opowieść o skomplikowanych relacjach w związku. O braku zrozumienia i też emocjonalnych podziałach. Jak stwierdziła sama Bryska, przebojowa melodia staje się tłem dla dojrzałych refleksji, z którymi łatwo utożsami się każdy, kto doświadczył trudniejszych momentów w relacji z drugą osobą. Posłuchajmy więc, no i oczywiście także zagłosujmy na stronie Muzycznego Radia w zakładce
1: top30.pl.
2: Top30.pl.
1: Nowość.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
5: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.
6: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
7: Witajcie, tu Fida. Chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom muzycznego radia pięknego i muzycznego dnia.
8: To już nie twój dom, nie twój srebrny.

0: Kafejka na Ochocie i Fida. Ogromny awans, aż o 8 oczek i wydaje mi się, że u kogoś z was może być teraz na odwrót, czyli ktoś z was ma ochotę na kawę. Jeśli tak jest, to moment idealny. Mamy 18 minut do godziny 14. No i wskoczmy na kolejną pozycję. Tutaj czeka na nas Wiktor Waligura. To jest to.
1: Top 30.pl.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Soku Clear Mind prosto z projektu Enklawa. Pogwarzymy zyskuje kolejne punkty i ląduje na pozycji 18.
2: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: A przed nami druga dzisiejsza premiera, w niej Martyna Baranowska i jej Słońca. Najnowszy utwór, który sprezentowała wszystkim na zakończenie wakacji, jak też skomentowała w Dzień Dobry TVN, od początku mojej solowej drogi zapisuje w piosenkach emocje, relacje i momenty, które zostają pod skórą. Po sercu, ptaku, Berlinie, dreszczach i tracimy tylko czas, dokładam do tej historii kolejny rozdział. Każdy kolejny utwór jest dla mnie trochę jak pocztówka z innego miejsca i etapu życia. Słońca to pocztówka z momentu, w którym przestajemy pytać, dlaczego się nie udało i zaczynamy dostrzegać, co dobrego przyszło później. To powieść o kimś, przy kim bardzo chciałam zostać na dłużej, o cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment. W piosence jest tęsknota, ale jest też spokój i światło. To nie jest historia o żalu do drugiej osoby, bardziej o zgodzie na to, że można czegoś bardzo chcieć, a mimo wszystko pozwolić temu odejść i o odkryciu, że niespełniona relacja nie musi zostać w nas wyłącznie jako strata. Koniecznie posłuchajcie, no i także zagłosujcie na stronie muzyczneradio.pl.
2: Top 30.pl. Nowość.

0: Wysokości.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 14.
0: Czas na wiadomości.
7: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i

0: połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kametstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
1: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
0: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
3: Hej, witajcie, tutaj Manchester, a to jest lista top30.pl w muzycznym radiu.

0: top30.pl. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Patronat medialny Muzyczne Radio.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Top30.pl.

0: Ania Szlagowska i mocno zyskująca Halina Bodzi wylądowała na pozycji 15, była 22. My słyszymy się w drugiej części naszego spotkania na top30.pl. Za moment odwiedzi nas także Oliwia Socha, także pozostańcie w pełnej gotowości, a my wskakujemy teraz na pozycję 14. Tutaj czeka na nas Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno.
1: Top

0: Talia tylko kochaj mnie, tak jak była, tak też została na pozycji 12.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Na zegarach 20 minut po godzinie 14. No i to właśnie ten moment, kiedy na naszych falach pojawia się gość specjalny.
2: Cześć, tu Oliwia Socha. Po raz kolejny jestem z Wami na liście Top30.pl w muzycznym radiu i opowiadam Wam o piosenkach z mojego debiutanckiego albumu, który nazywa się Pomiędzy. Dzisiaj czas na utwór Co ty mi robisz? Jest to jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty i mam wrażenie, że naprawdę dobrze oddaje mój charakter. Pierwszy raz odważyłam się na to, żeby zarapować w swojej piosence, co dodaje jej dużo takiego luzu i charakteru, który myślę, że mam w sobie na co dzień. Opowiada ta piosenka o momencie, kiedy druga osoba potrafi nam naprawdę nieźle namieszać w głowie i nie do końca wiemy, co mamy zrobić i nie wiemy, co się dzieje. A jeśli ktoś z Was chciałby mieć moją płytę Pomiędzy w wersji fizycznej, możecie odezwać się do mnie w social mediach. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Oli Soszka, a na Facebooku jako Oliwia Socha. Napiszcie do mnie wiadomości prywatnej i podeślę Wam link do strony, gdzie będziecie mogli zamówić taką płytę. A tymczasem zapraszam Was do przesłuchania piosenki Co ty mi robisz? I do usłyszenia za tydzień.
1: Top30.pl.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
3: Po reklamie.
4: Top 30.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Szona i Nowy. Był ósmy, no i ósmy pozostaje. A teraz czas na coś zupełnie nowego. Przed nami Mrozu, który prezentuje ostatni singiel przed premierą jego nowego albumu. Nazywa się Wszystko, czego chciałem, a płyta od 28 sierpnia jest dostępna już w przedsprzedaży. No i Mrozu nie wystąpił tutaj sam, bo wraz z braćmi Kacperczyk, jak stwierdzili jednogłośnie, wyrósł on ze znajomości i czasu spędzonego razem na trasie męskiego grania. I tutaj zacytuję Mroza. To utwór, który oddaje energię naszego wspólnego czasu spędzonego na trasie męskiego grania. Zarówno tego, co działo się na scenie, jak i po zejściu z niej. Kawałek opowiada o miejscu, do którego dotarliśmy na naszej muzycznej i życiowej drodze. Chociaż echa rock'n'rolla wciąż szumią nam w głowach, jest w tym też dużo satysfakcji z tego, gdzie dziś jesteśmy i z tego, co dzieje się wokół nas. Panie i panowie, przed nami Wszystko, czego chciałem.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Wszystko, czego chciałem i myślę, że wy również tego chcieliście, to była nasza ostatnia premiera, no a my płyniemy dalej na horyzoncie. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez, następnie Leniwiec, no i dowiemy się, kto dostał się do dzisiejszego Top 5.
0: Top 30.pl.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
1: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Top 30.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Mniej niż kwadrans został nam do godziny 15. No i czas podsumować wasze dzisiejsze głosy. Na miejscu piątym z awansem o jedno oczko Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam, to za nami. No a przed nami na miejscu czwartym Kasia Sienkiewicz. To nie o mnie, niestety opuszcza trójkę najlepszych, a wyprzedziła ją Kunicka, która rozlała mleko. Panie dosłownie się zamieniły miejscami. Na pozycji drugiej Jasiek Piwowarczyk, który w ubiegłą sobotę był niekwestionowanym liderem. No i na samym szczycie dziś przewiśniegi, czarny hi-fi i melatonina dzień. Przy takiej melatoninie to na pewno nie idzie zasnąć. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, życzę wam pięknego muzycznego dnia. Za moment przywita was Dawid Wencel, a my słyszymy się już przy następnej okazji.
0: Top 30.pl.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 15.
1: Czas na wiadomości.
8: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska-Bis. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem.

0: Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
1: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Z dotychczasowych trzech pojedynków z Czeszką Marią Bouskową, to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
0: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Radio. Wciąż trwa lato i to jest fakt godny odnotowania, proszę sobie zapamiętać, bo to, że wakacje się skończyły, to nie znaczy, że skończyło się lato. Ono jeszcze z nami pozostanie przez przynajmniej te kilkanaście dni, więc nie ma to jak zacząć od dobrej wiadomości. Seagala i Riptide na dobry początek, przynajmniej muzycznie, naszego dzisiejszego weekendowego spotkania, które potrwa do godziny 20, a w kalendarzach mamy już piąty dzień września. Jest to Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, więc dzisiaj jest to na pewno dobra okazja ku temu, aby zrobić jakiś dobry uczynek komuś bliskiemu lub też komuś dalszemu. Obchodzony jest w rocznicę śmierci Matki Teresy, no i święto ma zwrócić uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich. Natomiast oprócz tego, że dzisiaj dobre uczynki są w cenie, zresztą jak co dzień, ale dzisiaj przede wszystkim, no to jeszcze mamy Światowy Dzień Brody, czyli brodacze mogą świętować. Mieliśmy już Dzień Łysych, no to teraz przyszedł czas na tych, którzy zapuszczają sobie brodę mniejszą lub też większą. Światowy Dzień Brody właśnie dzisiaj, 5 września, a ja witam i zapraszam na najbliższe godziny z Muzycznym Radiem. Dawid Wencel, dzień dobry.
1: Lato
2: z Muzycznym Radiem. Reklama.
3: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Po reklamie.
1: Festiwal hitów w Muzycznym Radiu.
0: A my już za chwilę przeniesiemy się do muzycznego świadka razem z Tomkiem Dudkiewiczem, który przekaże nam najważniejsze muzyczne informacje. A teraz tak przed śniadaniem, no chyba bardziej przed obiadem, a może już nawet po obiedzie, ale przed śniadaniem to tytuł tego nagrania. Mietek Szcześniak. Chyba mi

0: Wygląda na to, że dzisiejsze Music News kręcić się będą wokół polskich artystów i ich najnowszych piosenek. Martyna Wojciechowska, Fisz, Amadei i Soku, a także Jacek Kuderski będą mieli w tym temacie sporo do powiedzenia, zatem oddajmy im głos. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Lato powoli dobiega końca, dlatego chciałam zostawić Wam jeszcze trochę słońca. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z Wami na dłużej, także wtedy, gdy lato będzie już tylko wspomnieniem. Zwraca się bezpośrednio do swoich fanów Martyna Wojciechowska. Słońca to opowieść o kimś, przy kim bardzo chciałam zostać na dłużej. O cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu się z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment, mówi Martyna. W tej piosence jest tęsknota, ale też jest spokój i światło. To nie jest historia o żalu do drugiej osoby, bardziej o zgodzie na to, że można czegoś bardzo chcieć, a mimo wszystko pozwolić temu odejść. I o odkryciu, że niespełniona relacja nie musi zostać w nas wyłącznie jako strata, dodaje artystka. Nowa piosenka od Martyny Wojciechowskiej pod tytułem Słońca już ustawia się w kolejce do polskiej listy top30.pl. Pozostajemy przy polskich nagraniach. Za nami oficjalna premiera singla Tyle śladów. Spotkanie Fisza, Amadei i Sokoła, różnych charakterów polskiego rapu. Numer jest efektem współpracy artystów, która rozpoczęła się przy okazji pierwszej edycji festiwalu Zorza. W utworze artyści cytują nawzajem fragmenty swoich wcześniejszych tekstów, tworząc z nich nową historię. Po latach spotykają się w tej samej knajpie, w której rozegrała się opowieść o czerwonej sukience. Historia piosenki Tyle śladów zaczęła się rok temu na festiwalu Zorza, gdzie Soku, Fisz i MAD mieli okazję połączyć siły we wspólnym projekcie. Mimo że od lat są częścią tego samego muzycznego środowiska, ich artystyczne drogi nigdy wcześniej się nie przecięły we wspólnym nagraniu ani też na scenie. Projekt przygotowany na festiwal pozwolił im połączyć różne doświadczenia i sposoby pracy, a także wyjść poza dobrze znane schematy. Jednym z efektów tego spotkania jest właśnie numer Tyle śladów, który dostaje swój dalszy ciąg już poza festiwalową sceną. Utwór znajdzie się na najnowszej płycie duetu Fisz, Amadei – Człowiek nie do końca, której premiera odbędzie się w październiku. Music News. Jeszcze Jacek Kuderski, znany z zespołu Myslowic, który przedstawia najnowszą solową płytę zatytułowaną Naiwność w promocji. Album to opowieść o tęsknocie za autentycznością w świecie pełnym pozorów i powszechnie widocznego lansu. Płyta jest różnorodna gatunkowo, raczej eksperymentuje na niej brzmieniem i formą utworów. Na pewno wyraźnie słychać gitarę akustyczną, której jestem wielkim, naprawdę wielkim fanem, mówi Kuderski. Brzmieniowo krążek zawieszony jest między ciepłem analogowych brzmień i powściągliwą melancholią. To zbiór utworów, które nie szukają poklasku na siłę, ale wciągają słuchacza w głąb słodko-gorzkiej narracji o złudzeniach i poszukiwaniu własnego miejsca. To opowieść o doświadczeniach dorosłego mężczyzny, który wiele w życiu przeżył i zobaczył, ale też wiele razy był zaskoczonym rozwojem zdarzeń i różnych wydarzeń. No to jeszcze łapcie kilka premier. Fezo i Cosmo King z nagraniem Follow the Road, Filipek, Karolina Stanisławczyk w utworze La Casita i LB1 z najnowszą produkcją Love, Don't Let Me Go. Fezo i Cosmo King, Follow the Road, Filipek i Karolina Stanisławczyk, La Casita i LB1 z nagraniem Love, Don't Let Me Go. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: To oznacza, że słyszymy ją dziś nie po raz pierwszy. Noreen, Pure i Don't Wake Up.

0: Za nami piosenka dnia, a już teraz przypomnienie wielkiego hitu sprzed lat. Wonderful Life Hurts.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

Dolly Style i Club Song, a skoro lato trwa, no to letnia prognoza pogody już za chwilę na naszej antenie. Czy będzie ciepło, czy będzie deszczowo, a może będzie jeszcze tak prawie wakacyjnie. No studenci jeszcze wakacje w końcu mają. Atomic Kitten, a prognoza pogody już za moment.

0: Lato z muzycznym radiem.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Jaśminka urodziła się zaledwie 1,5 roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
6: Pogoda. Niby jeszcze mamy lato, ale pogoda na to nie wskazuje bardzo wyraźnie. Jest dość kapryśna. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin dość mocno na Dolnym Śląsku popadało i jeszcze być może przelotnie deszcz pokropi, ale już na pewno nie będą to tak intensywne opady jak w ostatnim czasie. Zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, ale niewykluczone, że właśnie w niektórych miejscach Dolnego Śląska dzisiaj po południu wzrośnie do dużego. Wiatr porywisty z zachodu i północnego zachodu, ciśnienie bardzo szybko rośnie, ale nie powoduje to dobrego samopoczucia, bo dzisiaj biometr jest niestety niekorzystny.
7: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
6: To taka niepisana tradycja, żeby w niedzielne popołudnie na polskich stołach zagościł rosół, a w poniedziałek na bazie rosołu pomidorowa. Ale gdyby tę kolejność tak trochę zamienić, w sobotę pomidorowa, a w niedzielę rosół, nikt chyba nie powiedziałby złego słowa, tak? A propos tych pomidorów, o których już teraz zaśpiewa Ewa Bem.

0: w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: A wyjątkowości tej piosence dodaje ten remix, który bardzo dobrze znacie. Ferry Corsten maczał swoje producenckie palce właśnie przy produkcji tej wersji tego znanego utworu sprzed lat. Festiwal hitów, a w nim The Killers i Human. I

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
4: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
3: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
4: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
3: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
5: Po reklamie.
6: Festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: To The Script, a przed nami piosenka, która bardzo często dzisiaj u nas gości, Loy i David Puentes, Golden Summer.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: muzyczne wspomnienia.
1: I tym razem będą to wspomnienia roku 2009, czyli jak dobrze liczymy, 17 lat temu. Ta piosenka ujrzała światło dzienne i przez grupę Golden Life, trójmiejską formację, została wydana na singlu właśnie w roku 2009. A piosenka nazywa się Mamona.

0: Lato
1: z muzycznym radiem.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 16.
1: Czas na wiadomości.
5: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
5: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
7: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
5: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
7: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
5: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
4: No to teraz w festiwalu hitów tego słońca muzycznie dostarczymy wam na pewno bardzo dużo. Gigi Dago.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Univ

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
1: Po reklamie.
6: Festiwal hitów w Muzycznym Radiu.

0: Empire of the Sun, tak nazywa się właśnie ten projekt muzyczny stworzony przez dwóch Australijczyków, Luca Steela i Nika Littlemora. Panowie stwierdzili, że nie jest to nawiązanie do słynnej powieści Ballarda o tym samym tytule, tylko po prostu nazwa pasowała im bardziej niż jakakolwiek inna, przynajmniej tak twierdzą w wywiadach. Panowie zasłynęli wielkim przebojem, który nazywał się We Are The People, ale później wydali również Changes, który pojawia się na antenach radiowych i jak słyszycie również w Festiwalu Hitów.
1: Festiwal Hitów w muzycznym radiu.
0: No to teraz z Australii przenosimy się do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemiec, bo tam wychował się, tam tworzy do dzisiaj Freddy Verano, producent muzyczny specjalizujący się w muzyce house oraz deep house, a to chyba jego jeden z większych przebojów, Comets.

0: radio. Tego słucha się głośno.
1: Grupa znana przede wszystkim ze strefy 79, ale w festiwalu hitów również przypominamy wam Lover on the Line i Bad Boys Blue.

prawda nie było go zbyt wyraźnie słychać, ale swoje producenckie palce na pewno maczał w tym nagraniu David Guetta, Supernova Love, a już za chwilę w muzycznym radiu najświeższa prognoza pogody.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Po reklamie. Pogoda.
4: Do opadów deszczu już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale dzisiaj na ogół sucho, choć będą na pewno pojawiały się miejscami przelotne bardzo niewielkie opady deszczu. Zachmurzenie mamy na ogół małe i umiarkowane, ale w momentach, kiedy być może gdzieś pokropi, zachmurzenie będzie wzrastało do dużego. Wiatr porywisty dzisiaj z zachodu i północnego zachodu, biometr niekorzystny, ale ciśnienie dość szybko wzrasta.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
4: No to teraz właśnie taką perkusją uderzymy. Huey Lewis and the News, The Power of Love, i takiej właśnie siły miłości, potęgi miłości życzymy wszystkim. Oprócz tego, że życzymy sobie oczywiście dobrej pogody, słońca i przyjemnych chwil spędzonych z muzycznym radiem i z festiwalem hitów. Teraz Huey Lewis, a za chwilę Kasabian i Phil.

Kasabian, Coming Back to Me Good, a teraz jak nie, to nie, Phil, ale jak tak, to tak i my zdecydowanie jesteśmy na tak, jeżeli chodzi o tę piosenkę, dlatego gramy wam ją już teraz, za chwilę m.in. The Soffer, Trinix, a także Sumptuastic.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Po reklamie.
4: Festiwal hitów.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Ktoś ostatnio cicho jest o grupie Sumptuastic, ale wciąż czekamy na nowy materiał. Mamy nadzieję, że za jakiś czas w nasze ręce wpadnie. A tymczasem przypominamy wam piosenkę sprzed wielu lat. Nieodwołalnie kocham cię z pozdrowieniami oczywiście dla członków zespołu, bo jak wiemy i pamiętamy, pochodzą z Bolesławca.

0: najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Lucenzo, Wine It Up, a po wiadomościach z kraju i ze świata zaprosimy was na sobotnie lądowanie planety pełnej hitów.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
2: Czas na wiadomości.
5: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
6: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
5: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
7: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
5: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka

0: Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
2: A po 17:00...
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta. Startuje na dobre.
3: Bardzo jesteśmy ciekawi, jak minął Wam ten tydzień, bo to tydzień szczególny. Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, ale tydzień taki trochę skrócony, bo przecież w poniedziałek jeszcze mieliśmy wakacje, we wtorek rozpoczęcie, dopiero w środę ewentualnie trzeba było zmagać się z jakimiś obowiązkami. Ale dzisiaj, jako że sobota, no to przyszedł czas na zasłużony odpoczynek i relaks przy muzyce tej najlepszej, najnowszej, bo to w końcu najnowsza lista w Polsce. Dzisiaj już bez dwóch nagrań, Rhea Garvey i Imran Rivers, a także Margaret Prima Ballerina. To są te utwory, które znalazły się już poza hit planetarną burtą, ale za to nowości dwie na pewno dzisiaj usłyszycie, więc bądźcie z nami, bądźcie aktywni. Pamiętajcie o głosowaniu na muzyczneradio.pl poprzez aplikację, pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl albo w komentarzach na Facebooku. Dawid Wencel, zapraszam do 20:00.
2: Hit Planeta.
1: Rodzą się potężne hity.
3: Na dobry początek z poczekalni Jack Style, John i What Are We Gonna Do?

0: Takie właśnie dwa utwory prosto z poczekalni zaprezentowaliśmy wam na samym początku dzisiejszej Hit Planety. Jack Style, John, What Are We Gonna Do, a także ten utwór, który jeszcze słyszycie, Polo G i OMG.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: No to teraz z cyklu przeżyjmy to jeszcze raz i powspominajmy szczyt wczorajszego piątkowego lądowania Hit Planety. DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko to było wczorajsze miejsce trzecie. Ale jako, że pierwsza trójka Hit Planety musi składać się z samych przebojów, no to nie inaczej było wczoraj na miejscu drugim, Fastboy i Music Sound.

0: Brawo, brawo, no i jeszcze raz brawo. Polska nuta na samym szczycie wczorajszego lądowania Hit Planety. W piątek najważniejszym utworem okazał się właśnie ten. W soku i pogwarzymy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: What's up everybody? This is Orange.
9: Hello, we are Ace of Base.
10: It's Christina Aguilera.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: Hi, big kisses to all listeners of Musician Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Coś dla miłośników zwierząt, a dokładnie kotów i psów. Cats and Dogs to jest dzisiejsza
1: nowość
13: na Hit Planecie.
0: I to jest miejsce 40. Tę pozycję zajmuje właśnie to nagranie Take the Night.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 38. Coś niestety nie może to nagranie wzbić się wyżej. Cały czas w czwartej dziesiątce Alex Warren i Rescuer.

Pędzimy dalej, bo jak zawsze podczas każdego lądowania Hit Planety staramy się Wam zaprezentować jak największą liczbę nowych utworów, również z poczekalni, ale teraz jesteśmy na miejscu 36. You Men i Jump Onto My Wave.

0: reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
0: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaron.
3: Hi, we are Icona Pop.
4: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
7: Zaglądamy na miejsce 35, a tutaj mamy tę wyżej notowaną
0: nowość
8: na Hit Planecie.
7: Wiser i Eyes on Me, Ecuador.

0: Cześć. Poza tobą nic i Liwka, i ten pseudonim artystyczny na pewno budzi skojarzenia z takim skeczem sprzed lat Mariana Opani i Krzysztofa Kowalewskiego. Liwko, Liwko, skocz po... No zresztą wszyscy wiedzą po co Liwka. W każdym razie u nas na 34.
1: Muzyczne radio.
2: Music News meldują się w Muzycznym Radiu, a wraz z nimi kolejne dobre wieści z obozu Ale Farben. Informacje o najnowszej piosence Olivii Rodrigo i powrocie na scenę Mike'a D z zespołu Beastie Boys. Jeśli chcecie poznać szczegóły, dajcie głośniej i zostańcie z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Na początek kolejny muzyczny sztos za sprawą Ale Farben. Artysta zaprezentował nowy singiel Same Old Sky, który jest efektem współpracy niemieckiego producenta z brytyjską wokalistką May Stevens. Łącząc nowoczesny dance pop z beztroskim letnim klimatem, Ale pokazuje kolejne oblicze, melodyjne, przebojowe i nasycone międzynarodowym popowym brzmieniem. Utwór robi wrażenie już od pierwszych sekund. Bez długiego intro charakterystyczny wokal May Stevens od razu wysuwa się na pierwszy plan, wciągając słuchaczy w wir piosenki. Ciepłe, syntezatorowe brzmienia, subtelne wpływy funku i dopracowana dance-popowa produkcja tworzą współczesne i jednocześnie ponadczasowe brzmienie. Ale Farben swobodnie przechodzi od oszczędnych zwrotek do podnoszącego na duchu refrenu, przez cały czas zachowując równowagę między lekkością a energią. Powtarzający się hook szybko staje się najbardziej charakterystycznym momentem utworu, czyniąc go chwytliwym i na długo zapadającym w pamięć słuchaczy. Dzięki napędzającemu piosenkę groove'owi i chwytliwym melodiom Same Old Sky oddaje wszystko to, co definiuje nowoczesny dance-popowy hit. Łącząc charakterystyczną melodyjność produkcji Berlińczyka z niepowtarzalnym stylem wokalnym May Stevens, utwór przynosi świeże, letnie brzmienie. Piosenka równie dobrze sprawdzi się na festiwalach, w stacjach radiowych i na playlistach fanów, co dowodzi wszechstronności tego właśnie artysty. My już gramy i polecamy. Nowy singiel od Ale Farben, Same Old Sky. Teraz u nas Olivia Rodrigo, która globalnie udostępniła nową piosenkę Serena Joy. Utwór autorstwa Rodrigo i Dana Nigro powstał podczas prac na wydanym w czerwcu albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nowa piosenka, zakorzeniona w potrzebie protestu, jest punkowa w duchu. Jej premiera odbyła się tuż przed festiwalem Daisy Chain Fields, gdzie m.in. wystąpiły Kacaj, Doechii, Chappell Roan, no i oczywiście sama Olivia Rodrigo. Music News. Na koniec Mike D, który nie zamierza odcinać kuponów od własnej legendy. Na albumie Thank You współzałożyciel Beastie Boys wchodzi w świat postelektronicznych groove'ów, analogowego hałasu i hipnotycznych refrenów, budując brzmienie dalekie od oczywistych skojarzeń z jego dotychczasową muzyczną karierą. Thank You jest odświeżająco pomysłowy. Sam fakt, że Mike D ma ambicje i determinację, by stworzyć coś tak nowego i tak odległego od tego, co znamy, zasługuje na wielkie oklaski. To Mike D i należy mu się wielki szacunek. Takie właśnie opinie usłyszeć można po wydaniu solowego albumu współzałożyciela zespołu Beastie Boys. To łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie usłyszycie na naszej antenie. Yellow, Breakout, Polo G, OMG i wspomniani przed momentem Ale Farben i May Stevens z nagraniem Same Old Sky. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za spotkanie, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
0: Bardzo dziękujemy Tomkowi za garście muzycznych, jakże istotnych informacji, ale jak to mamy na Hit Planecie w zwyczaju, powracamy do muzyki, żeby zagrać wam premierowo pewien utwór i pewnych artystów w sumie.
3: Hey, I'm Ale Farben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.
0: Ale Farben to jeden artysta, ale towarzyszy mu w tym nagraniu May Stephens i właśnie w tym duecie i tą piosenką postanowili pożegnać lato, a utwór nosi tytuł Same Old Sky.
1: Gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Plama.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Son of Legend.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hello, Poland, this is DJlicious.
6: Hello, my name is Emma Bill.
7: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który kojarzy się z wakacjami, bo właśnie podczas wakacji stał się przebojem. Bea Miller i Drunk Enough, jeżeli wciąż wam się podoba, no to oczywiście dajcie nam znać, zagłosujcie, a dzisiaj to miejsce 32.

0: Rodzą się potężne hity.
1: No to panie i panowie, teraz zapinamy pasy, bo nieczęsto na Hit Planecie zdarzają się tak rockowe dźwięki. Czy będzie to hit na miarę How You Remind Me? Przekonamy się wkrótce. Nickelback i nowa piosenka Leave Me Behind.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 29, co oznacza, że już jesteśmy w trzeciej dziesiątce i gramy wam Toma Siwika, który dzisiaj uplasował się tutaj z tym nagraniem Look at the Stars.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
2: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
4: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
5: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
6: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
4: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
5: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
4: Można na ceny, no pewnie już się sezon.
5: Macie już nocleg zarezerwowany?
4: Oczywiście, że tak.
5: Na długi pobyt?
4: 4 dni.
5: Można pochodzić.
4: Jak najbardziej.
2: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
7: A po 18:00
0: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
7: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
1: W poczekalni na dobry początek tej godziny Decipher i Sue McLaren Gravity.

Zarówno jedno nagranie, jak i drugie ma szansę zagościć na Hit Planecie. Najpierw Decipher i Sue McLaren Gravity, a przed momentem The Game, Snoop Dogg, a także Cool and Dry w nagraniu Love It or Hate It. To są propozycje do kolejnych lądowań. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
7: Po reklamie.
8: Cześć, tu Mezo.
9: Hi, my name's Sia.
10: What's up, people? This is Aaron Chu.
11: Hi, y'all. I'm Emily Cerise and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne.

0: Funky Beats on my mind, miejsce 25, a z poczekalni już teraz Divac. Artysta pochodzi z Francji, ale na nazwisko ma Cieplicki, więc może korzenie ma polskie, a nawet jeleniogórskie, skoro Cieplicki. Slow down, can't stop thinking.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Reklama. Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu. Po reklamie.
1: Hej, tutaj Kasia Popowska.
2: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
3: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
4: Cześć, tu Warius Manx.
5: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: Matam i Bon Follow na miejscu 24, a teraz zaglądamy do poczekalni i premierowo zagramy wam pewnego pana. Młody człowiek, bo urodzony w roku 97, z Australii pochodzi, no i znany jest przede wszystkim z remiksu utworu Stumbling In. Zresztą tę piosenkę dzisiaj w festiwalu hitów wam zagraliśmy, a teraz przyszedł czas na zupełnie nowe nagranie od tego pana. Nazywa się Cyril, a utwór Breathless i już za chwilę tę nutę usłyszycie w propozycjach do kolejnych lądowań Hit Planet.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: 22. Oskar Cym z Bez końca.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: I mimo, że rytmy mało plażowe, no to jednak to lato jest wyczuwalne, chociażby dzięki tytułowi Taste Like Summer, James Blunt.
3: Hey.

0: reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Cześć, to my, zespół Manchester.
5: Cześć, tu Honorata Skarbek.
6: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
7: Cześć, tu Dominika Gawenda.
8: I Paweł Burak-Sokal, Blue Cafe.
9: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit
10: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 19 Buff and Beyond oraz towarzysząca im Victoria Horn, When You Believe.

0: Mondo i Gold na 18. Teraz już otwieramy drzwi do poczekalni i po raz kolejny prezentujemy Wam absolutną nowość. Tym razem to LB1 Love. Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: After the Silence i Chris Van D.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: który dziś wylądował na 16. Dzień dobry pani.
2: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Słuchacie muzycznego radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
0: Mango.
1: Hit Planeta.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akt ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. W Nowym Jorku walczy o czwartą rundę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż, jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
4: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
3: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
5: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
5: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
6: Czyli czas na poczekalnię, a w niej Bruno Martini i Chasing.

0: po zagranicznemu, i po polsku, czyli bardzo różnorodnie na początku tej godziny. Z poczekalni najpierw Bruno Martini i Chasing, a przed momentem wschodząca polska gwiazda, która chce dotknąć się gwiazd, a nazywa się Ola Piłat.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
4: Hey, this is John Rivers.
5: Hello, my name is Anna Chiara.
4: Hi, we're Energy DJs.
6: Hi, my name is Sue Summer.
4: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: DJ Remo i Sickles dzisiaj na miejscu 14, nagranie Shiver, utwór, na który oczywiście możecie oddawać swoje głosy na muzyczneradio.pl. Tam odszukujecie zakładki Hit Planeta i dajecie plusy tym utworom, które najbardziej wam się podobają. Wpisujecie również swoje propozycje w komentarzach na Facebooku, korzystacie z aplikacji albo z naszej poczty mailowej emisja@muzyczneradio.pl. Oczywiście możecie oddawać głosy również na te utwory, których jeszcze na liście nie ma, tak jak na przykład na McCoy Dopamine.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Nocny hit. Na miejscu numer
1: 12 jest to chyba jedna z tych piosenek, których absolutnie przedstawiać wam nie trzeba. Tyler Show i The Other Side.

0: Aaron Chupa, 10. Cash on Grooves.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: No to teraz lądujemy na 9 i bardzo ładnie kłaniamy się pani.
3: Hej, tu Olivia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
0: A nosi tytuł Rutyna.

0: Олейна. Гораздо премьера на Хит Планете.
1: Ale sympatyczne połączenie sił. Dzień dobry.
2: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
1: I nowej piosenki, która została przez Mroza wyśpiewana w towarzystwie Kacperczyka. A piosenka nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. I jest to premierowa propozycja do kolejnych lądowań Hit Planety.

0: Nocny hit na miejscu numer
1: 5, czyli już jesteśmy bardzo wysoko w dzisiejszym zestawieniu.
2: Hello, this is Richard Wren and you're listening to Hit Planeta on Muzycznia Radio.
1: Ale Richard Durant tutaj nie występuje sam, towarzyszy mu Brittany Egbert, Move.

0: Potężna dawka klubowych rytmów, Richard Durant, zresztą po tym panu można było się tego spodziewać. Brittany Egbert jako gość w tym właśnie nagraniu. Utwór nosi tytuł Move, a teraz już zaglądamy ostatni raz dziś do poczekalni.
1: Hit Planeta.
2: Rodzą się potężne hity.
0: Na pewno utwór stylem trochę kontrastujący z Richardem Durantem, ale bardzo przyjemne rytmy. Posłuchajcie i zagłosujcie. Monkey Stomp Novi, Sherry Moon.

Czwarte, Trina Crea i Aleksandra Stan, We Are Free. No to teraz, kochani, hit planetarni słuchacze i słuchaczki, miejsce trzecie, Fastboy Music Sound, Sohu i pogważymy na drugim, a na pierwszym DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko. No i właśnie z tą bardzo przebojową trójką was zostawiam do samej godziny 20:00. Dawid Wencel, miłego sobotniego wieczoru. Do usłyszenia, cześć!

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mocno.

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Alerty burzowe wciąż aktualne. Strażacy usuwają skutki wichur. Tragiczny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Polacy jedzą w pośpiechu, ale świadomość żywieniowa rośnie z roku na rok. Warto o to zadbać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trudny weekend dla strażaków innych służb. Ostrzeżenia przed burzami, wichurami wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. O prognozach na najbliższe godziny Błażej Kulesza.
3: Front przynoszący porywisty wiatr, opady i burze z gradem przetacza się przez Polskę. Dlatego synoptycy ostrzegają. Czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyki MGW.
4: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
3: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy może znów okazać się wiatr.
4: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
3: Skutki dotychczasowych wichur widać w rosnącej liczbie interwencji strażaków.
2: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Śmiertelny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Zginęło dwóch pilotów. Myśliwiec F4 rozbił się podczas skrętu w prawo kilka metrów nad ziemią. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się na pobliski las. W jego gaszeniu uczestniczy 11 samolotów i śmigłowców. Niemal co trzeci Polak przyznaje, że je w pośpiechu i to, co akurat ma pod ręką. Tylko 7 na 10 Polaków codziennie je ciepły posiłek. Tak wynika z raportu Good Food Forum poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Rośnie jednak świadomość tego, co jemy, a coraz więcej osób czyta etykiety, mówi profesor Janna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Przede wszystkim Polaków interesuje data przydatności do spożycia. Może na drugim miejscu jest skład tego produktu i też bardzo często okazuje się, że na podstawie tego składu podejmowane są decyzje o odstawieniu produktu na półkę, bo okazuje się, że na przykład jest za dużo cukru, czy też wartość energetyczna tego produktu jest zbyt wysoka.
2: Co ciekawe, te same dania oceniamy jako dużo zdrowsze, gdy są przygotowywane w domu.
0: To były wiadomości.
6: Music News.
0: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w Muzycznym Radiu. Music News Magazine.
7: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: Matuszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Music News Magazine.
5: Wszystko, czego chciałem, to ostatni singiel zapowiadający nowy album Mroza. W utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk. Pełna lekkości, dobrej energii i wakacyjnego klimatu piosenka odsłania bardziej beztroskie oblicze nadchodzącego wydawnictwa i stanowi idealny soundtrack na końcówkę lata, plenerowe koncerty, podróże i spotkania z przyjaciółmi. Wspólny utwór Mroza i braci Kacperczyk wyrósł z ich chęć znajomości i czasu spędzonego razem na trasie męskiego grania. To utwór, który oddaje energię naszego wspólnego czasu spędzanego na trasie, zarówno tego, co działo się na scenie, jak i po zejściu z niej, wspomina Mrozu. Kawałek opowiada też o miejscu, do którego dotarliśmy na naszej muzycznej, życiowej drodze. Chociaż echa rock'n'rolla wciąż szumią nam w głowach, jest w tym też dużo satysfakcji z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i z tego, co dzieje się wokół nas, dodaje artysta. Wszystko, czego chciałem, Mrozu i bracia Kacperczyk, już na playliście nowości muzycznego radia. Teraz u nas czas na dobre wieści dla fanów Take That. Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald zapowiedzieli 10. album studyjny Dreamers, a przy okazji nowy singiel Feel My Love z Michaelem Patrickiem Kellym oraz największą od lat europejską trasę zespołu. Latem 2027 roku grupa zagra 31 koncertów w 16 krajach, a 13 czerwca pojawi się w Warszawie. Jednocześnie zespół ujawnił tytuł swojego długo wyczekiwanego 10. albumu studyjnego. Dreamers ukaże się jeszcze w tym roku. Szczegóły premiery zostaną podane wkrótce. Kolejną zapowiedzią nowego etapu będzie singiel Feel My Love. Gościnnie pojawia się w nim Michael Patrick Kelly, irlandzko-amerykański wokalista, którego słuchaczom muzycznego radia przedstawiać bliżej nie trzeba. Music News. I na koniec Jonas Brothers. Bracia zaprezentowali właśnie nowy singiel Listen When Said, który po raz pierwszy wykonali podczas pierwszego z trzech wyprzedanych koncertów w Madison Square Garden. Występy te były związane z powrotem Jonas Brothers do jednej z najważniejszych epok w historii zespołu, trasy Burning Up Tour z lat 2008-2009. Nowa piosenka doskonale wpisuje się w ten nostalgiczny kierunek. Sam utwór powstał z inspiracji emo i alternatywnym rockiem, którego muzycy słuchali w młodości. Jak podkreślają bracia, Listen When Said ma być jednocześnie powrotem do ich muzycznych korzeni i piosenką stworzoną z myślą o tym, kim są dzisiaj. Przy nagraniu artyści ponownie spotkali się z producentem Johnem Fieldsem, który pracował z nimi przy ich pierwszych albumach. Jonas Brothers podkreślają, że powrót do współpracy po latach miał dla nich szczególne znaczenie. Jak mówią sami, jest coś wyjątkowego w powrocie do jednego z najważniejszych okresów w naszej muzycznej drodze. Listen When Said to nasza pierwsza współpraca z Johnem od 2009 roku. Dla nas ten utwór jest jak kawałek naszego muzycznego dziedzictwa, który nabrał nowego kształtu dzięki temu, kim dzisiaj jesteśmy, dodali Jonas Brothers. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Crash Adams, Hotel Party, Bryska, Szklane Oczy, Cyril z nagraniem Breathless.
3: To jest Music News Magazine.
6: Hi, I'm Olivia Adams and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Baby.

0: Music News Magazine.
1: Lato powoli dobiega końca, dlatego chciałam zostawić Wam jeszcze trochę słońca. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z Wami na dłużej, także wtedy, gdy lato będzie już tylko wspomnieniem. Zwraca się bezpośrednio do swoich fanów Martyna Wojciechowska. Słońca to opowieść o kimś, przy kim bardzo chciałam zostać na dłużej. O cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu się z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment, mówi Martyna. W tej piosence jest tęsknota, ale też jest spokój i światło. To nie jest historia o żalu do drugiej osoby, bardziej o zgodzie na to, że można czegoś bardzo chcieć, a mimo wszystko pozwolić temu odejść. I o odkryciu, że niespełniona relacja nie musi zostać w nas wyłącznie jako strata, dodaje artystka. Nowa piosenka od Martyny Wojciechowskiej pod tytułem Słońca już ustawia się w kolejce do polskiej listy top30.pl. Pozostajemy przy polskich nagraniach. Za nami oficjalna premiera singla Tyle śladów, spotkanie Fisza, MAD i Sokoła, różnych charakterów polskiego rapu. Numer jest efektem współpracy artystów, która rozpoczęła się przy okazji pierwszej edycji festiwalu Zorza. W utworze artyści cytują nawzajem fragmenty swoich wcześniejszych tekstów, tworząc z nich nową historię. Po latach spotykają się w tej samej knajpie, w której rozegrała się opowieść o czerwonej sukience. Historia piosenki Tyle śladów zaczęła się rok temu na festiwalu Zorza, gdzie Soku, Fisz i MAD mieli okazję połączyć siły we wspólnym projekcie. Mimo że od lat są częścią tego samego muzycznego środowiska, ich artystyczne drogi nigdy wcześniej się nie przecięły we wspólnym nagraniu ani też na scenie. Projekt przygotowany na festiwal pozwolił im połączyć różne doświadczenia i sposoby pracy, a także wyjść poza dobrze znane schematy. Jednym z efektów tego spotkania jest właśnie numer Tyle śladów, który dostaje swój dalszy ciąg już poza festiwalową sceną. Utwór znajdzie się na najnowszej płycie duetu Fisz MAD Człowiek nie do końca, której premiera odbędzie się w październiku. Music News. Jeszcze Jacek Kuderski, znany z zespołu Myslowic, który przedstawia najnowszą solową płytę zatytułowaną Naiwność w promocji. Album to opowieść o tęsknocie za autentycznością w świecie pełnym pozorów i powszechnie widocznego lansu. Płyta jest różnorodna gatunkowo, raczej eksperymentuje na niej brzmieniem i formą utworów. Na pewno wyraźnie słychać gitarę akustyczną, której jestem wielkim, naprawdę wielkim fanem, mówi Kuderski. Brzmieniowo krążek zawieszony jest między ciepłem analogowych brzmień i powściągliwą melancholią. To zbiór utworów, które nie szukają poklasku na siłę, ale wciągają słuchacza w głąb słodko-gorzkiej narracji o złudzeniach i poszukiwaniu własnego miejsca. To opowieść o doświadczeniach dorosłego mężczyzny, który wiele w życiu przeżył i zobaczył, ale też wiele razy był zaskoczonym rozwojem zdarzeń i różnych wydarzeń. No to jeszcze łapcie kilka premier. Fezo i Cosmo King z nagraniem Follow the Road, Filipek, Karolina Stanisławczyk w utworze La Casita i LB1 z najnowszą produkcją Love, Don't Let Me Go. Fezo i Cosmo King, Follow the Road, Filipek i Karolina Stanisławczyk, La Casita i LB1 z nagraniem Love, Don't Let Me Go.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hey, it's me. Greetings to all the listeners of Muzyczne Radio. Keep listening.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Music News Magazine.
1: Zaczynamy od Kaskady. Nowy singiel Live to pełen euforycznej energii utwór o zostawianiu trudnych chwil za sobą i odkrywaniu na nowo siły, by ruszyć naprzód. Napędzany emocjonalną melodią, melancholijnymi akordami i dynamicznym, tanecznym bitem numer łączy charakterystyczne brzmienie Kaskady ze świeżą, nowoczesną energią. W tekście piosenki blizny i niepowodzenia zostają zamienione w siłę. Przechodząc od wrażliwości do czystej euforii, Alive skupia się na stanie, w którym ciężar wreszcie znika i wszystko ponownie wydaje się możliwe. Utwór celebruje uwolnienie się od cieni, odnalezienie nowej inspiracji i pełne przeżywanie chwili. Piosenka powstała podczas sesji z wieloletnimi współpracownikami Kaskady. Ponowne spotkanie ze starymi znajomymi nadało procesowi szczególne znaczenie, łącząc historię grupy z nowym etapem kariery. Już od pierwszej wersji demo tego utworu wszyscy zaangażowani wiedzieli, że piosenka ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. Teraz o kolejnej nowości, ale już z naszego muzycznego podwórka. Kuba Karaś i Julia Pośnik prezentują nowy singiel. Nic na pół to miłość bez kompromisów. Choć artyści nigdy wcześniej nie spotkali się w studiu, prywatna przyjaźń i wspólne muzyczne porozumienie sprawiły, że ich pierwszy duet powstał niezwykle naturalnie. Nic na pół opowiada o intensywnej relacji, w której nie ma miejsca na kompromisy ani półśrodki. Bohaterowie utworu chcą mieć siebie na wyłączność, uciekają samochodem przed całym światem, zostawiając za sobą wszystko, co mogłoby stanąć im na drodze. To piosenka o uczuciu przeżywanym na 100%, bo jeśli kochać, to nic na pół. Music News. Na koniec wracamy do światowych premier. Jeśli przyłapiecie Flower Love na tym, że wygląda przez okno, to musicie wiedzieć, że jest dokładnie tam, gdzie chce być, pogrążona w rozmyślaniach. 21-letnia gwiazda to wschodząca ta daughter popu, refleksyjna marzycielka, która romantyzuje wszystkie aspekty swojego życia, aż po ubrania, które nosi. Dotyczy to także jej spódniczek mini, prostego elementu garderoby, który ma dla niej znacznie większe znaczenie. Czuję się bardzo silna, kiedy pokazuje trochę ciała, mówi Flower Love. Nie potrafi powstrzymać się przed poetyckim rozprawianiem na każdy temat, ale akurat ten element jej garderoby pomaga jej wejść w bardziej pewną siebie wersję samej siebie, która może stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie jej życie. Dlatego Flower Love zawsze wiedziała, że chce nazwać swój debiutancki, pełnowymiarowy album Miniskirt Warrior. Album, który właśnie trafił do słuchaczy, jest przeznaczony dla innych tatadr dziewczyn, które nie mogą przestać wyglądać przez okno samochodu lub sypialni, gdy ich ulubiona muzyka płynie do uszu przez przewodowe słuchawki. Mogą myśleć o obiekcie swoich westchnień, ale szybko zdają sobie sprawę, że wciąż są twardzielkami, które zasługują na cały ten świat. Ten album jest ich nową ścieżką dźwiękową, pełną piosenek do płakania do poduszki, ostrego humoru, girl power i bardzo, ale to bardzo potrzebnych afirmacji. To łapcie jeszcze kilka kolejnych premier, które pojawią się na naszej antenie. Mrozu i bracia Kacperczyk z nagraniem Wszystko, czego chciałem, Nessa Barrett, Bad Girls Never Die i Nickelback z najnowszym utworem Leave Me Behind.
0: To jest Music News Magazine.
2: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Music News Magazine.
1: Na początek kolejny muzyczny sztos za sprawą Ale Farben. Artysta zaprezentował nowy singiel Same Old Sky, który jest efektem współpracy niemieckiego producenta z brytyjską wokalistką May Stevens. Łącząc nowoczesny dance pop z beztroskim letnim klimatem, Ale pokazuje kolejne oblicze, melodyjne, przebojowe i nasycone międzynarodowym popowym brzmieniem. Utwór robi wrażenie już od pierwszych sekund. Bez długiego intro charakterystyczny wokal May Stevens od razu wysuwa się na pierwszy plan, wciągając słuchaczy w wir piosenki. Ciepłe, syntezatorowe brzmienia, subtelne wpływy funku i dopracowana dance-popowa produkcja tworzą współczesne i jednocześnie ponadczasowe brzmienie. Ale Farben swobodnie przechodzi od oszczędnych zwrotek do podnoszącego na duchu refrenu, przez cały czas zachowując równowagę między lekkością a energią. Powtarzający się hook szybko staje się najbardziej charakterystycznym momentem utworu, czyniąc go chwytliwym i na długo zapadającym w pamięć słuchaczy. Dzięki napędzającemu piosenkę groove'owi i chwytliwym melodiom Same Old Sky oddaje wszystko to, co definiuje nowoczesny dance-popowy hit. Łącząc charakterystyczną melodyjność produkcji Berlińczyka z niepowtarzalnym stylem wokalnym May Stevens, utwór przynosi świeże, letnie brzmienie. Piosenka równie dobrze sprawdzi się na festiwalach, w stacjach radiowych i na playlistach fanów, co dowodzi wszechstronności tego właśnie artysty. My już gramy i polecamy. Nowy singiel od Ale Farben, Same Old Sky. Teraz u nas Olivia Rodrigo, która globalnie udostępniła nową piosenkę Serena Joy. Utwór autorstwa Rodrigo i Dana Nigro powstał podczas prac na wydanym w czerwcu albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nowa piosenka, zakorzeniona w potrzebie protestu, jest punkowa w duchu. Jej premiera odbyła się tuż przed festiwalem Daisy Chain Fields, gdzie m.in. wystąpiły Katsai, Doechii, Chappell Roan, no i oczywiście sama Olivia Rodrigo. Music News. Na koniec Mike D, który nie zamierza odcinać kuponów od własnej legendy. Na albumie Thank You współzałożyciel Beastie Boys wchodzi w świat postelektronicznych groove'ów, analogowego hałasu i hipnotycznych refrenów, budując brzmienie dalekie od oczywistych skojarzeń z jego dotychczasową muzyczną karierą. Thank You jest odświeżająco pomysłowy. Sam fakt, że Mike D ma ambicje i determinację, by stworzyć coś tak nowego i tak odległego od tego, co znamy, zasługuje na wielkie oklaski. To Mike D i należy mu się wielki szacunek. Takie właśnie opinie usłyszeć można po wydaniu solowego albumu współzałożyciela zespołu Beastie Boys. To łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie usłyszycie na naszej antenie. Yellow, Breakout, Polo G, OMG i wspomniani przed momentem Ale Farben i May Stevens z nagraniem Same Old Sky. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.